0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa, który wie, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Tymczasem Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
4: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. W czwartek propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
5: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i w wtorkowej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
6: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
7: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
6: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
8: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
6: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły Sebastian Górny.
9: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Śmierć ojca podejrzanego o zamęczenie 2-letniej córki. Sprawę badają śledczy. We wrocławskim areszcie zmarł mężczyzna, który z żoną miał znęcać się nad dziewczynką.
10: Zgon podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, jest przedmiotem śledztwa. Sekcja zwłok odbyła się. Na chwilę obecną nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną zgonu było targnięcie się na własne życie.
0: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska miało znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające. Podkreśla Łukasz Bytański z sanepidu w Bydgoszczy.
11: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
0: Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero we wtorek.
12: Nie od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tego do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
13: Chcą czekać teraz, aż...
12: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Twierdzi, że po przekazaniu wyników do sanepidu gmina nie dostała wytycznych dotyczących dalszego postępowania. Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid. Poznali wyniki matur. Niespełna 75% grudziąckich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Sprawdzamy, jak im poszło i czy wybierają się na studia.
14: I jak tam wyniki, czy jesteście zadowoleni?
15: Zawsze mogłoby być lepiej, ale dałem tyle pracy i myślę, że uzyskałem takie wyniki adekwatne do mojego zaangażowania.
16: Najlepiej wiem, że mi poszło z matematyki, akurat jedyny przedmiot, do którego się uczyłem.
14: A był stres przed sprawdzeniem wyników w sieci i przyjściem tutaj dzisiaj?
17: Czy był stres, że jednak się nie zda? Jednak jak się zobaczyło, że się zdało i to jestem zadowolona.
14: Świadectwa maturalne odebrane. Co teraz? Jakie plany na, nie wiem, wakacje, na studia?
18: No jakieś uczelnie, myślę nad Poznaniem.
19: Najdłuższe wakacje życia, złożyć papiery na studia i dalej się uczyć.
0: A jak wygląda sytuacja maturzystów w Krakowie? Tutaj egzamin dojrzałości zdało 89%. Do matury podeszło niemal 10 tysięcy krakowian. To o ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. liceum w Krakowie?
20: Dobrze, nie najgorzej. Matematyka na pewno killer.
21: 67% z geografii, więc jest dobrze.
22: Polski rozszerzony S, 77%.
23: Z Polaka dostałem kardynał, ale zdałem 37%.
24: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
25: Na AGiech bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
26: Stosunki międzynarodowe.
27: Tworzywa i technologie motoryzacyjne.
28: Wojskowa Akademia Technologiczna.
29: Będę studiował za granicą. Idę głównie w finanse i ekonomię.
30: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
0: W większości uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczą się pod koniec sierpnia. Deklaracje o przystąpieniu do nich trzeba złożyć do 15 lipca. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
31: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogą wskazem, wsparciem.
0: Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
1: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
2: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
2: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż słynny złoty pociąg. Przewozi krew i jej składniki po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
4: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
5: Pojawiają się ciarki na rękach, no co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
3: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
4: No stres zawsze jest, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
0: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów, które ratują życie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: benzynami i dzieciakami.
1: Przynosicie odblaski?
2: Staramy się oczywiście, żeby było oczywiście bezpiecznie.
1: A powiedz mi, gdzie nosisz te odblaski? Czy to są odblaski na kurtce, czy na przykład na plecaku?
2: Ja zazwyczaj biorę odblaskową taką osłonkę, kamizelkę, tak?
1: Powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
3: Przy plecaku.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
3: Dlatego, że nas widać wtedy w nocy, gdy jest ciemno.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
4: Na plecakach.
5: Ja mam przy kurtce.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
4: Żeby było widoczne w nocy.
5: Jak samochód nadjeżdża i jest ciemno, nas nie widać, to świeci się odblask i mamy szansę na przeżycie.
1: Czy nosicie na co dzień odblaski?
6: Staram się nosić.
1: A gdzie nosisz te odblaski?
6: Na kurtce na przykład. Czasami jak jadę na rowerze, to też na ramieniu.
1: A właśnie, powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne, żeby jednak te odblaski stosować w taką pogodę, jaką teraz mamy?
6: Ponieważ kiedy jest ciemno, często nie widać nas, a gdy są odblaski, można zauważyć i w ten sposób jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
6: Nie.
1: A dlaczego?
6: No bo nie mamy.
1: Ale odblaski można kupić w każdym sklepie. Dzisiaj tutaj rozdawane są. Czy będziecie je wtedy nosić, jak już dostaniecie?
6: Znaczy, ja mam, ale niepotrzebne mi są, bo nie jeżdżę rowerem ani nigdzie nie chodzę, więc nie muszę.
1: A ty nosisz?
3: Ja czasami, jak jeżdżę rowerem do szkoły.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
3: No, na przykład w nocy, jak auto jedzie, no to widać nawet, jak rower przejeżdża, to jak ma ktoś odblaski, no to tak się mocno świecą, tak zwraca uwagę.
1: Dokładnie. Ty nosisz odblaski?
7: No, jak na rower, to raczej taki... No, raczej.
1: A gdzie nosisz te odblaski?
7: Takie na rękę i ogólnie przy rowerze na przykład mam przyczepiony też taką bransoletę.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
7: Żeby być widocznym na drodze, żeby być bezpiecznym po prostu, żeby nic się nie stało.
1: Dziewczyny, a u was jak jest z tymi odblaskami?
8: Ja noszę zazwyczaj na rolkach, bo często jeżdżę wieczorem.
9: No, ja w sumie nie wychodzę, ale czasem noszę, zależy, czy jest ciemno, czy jasno.
10: Ja czasem tylko jak wracam wieczorem ze szkoły, ale tak zazwyczaj zapominam ich wziąć.
1: Ale noszenie odblasków jest ważne. Dlaczego, waszym zdaniem?
10: Żeby być bezpiecznym.
9: Bo jak samochód jedzie, to jak ktoś ma ubranie, które nie ma odblasków, to go nie widać wtedy w nocy.
8: Żeby być widocznym na drodze.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, nosicie odblaski?
11: Czasami.
1: A powiedz mi, co dzisiaj tutaj dostaliście? Co tutaj jest w tych prezentach od województwa mazowieckiego?
11: No, takie zawieszki złote, takie odblaskowe, no i opaski na rękę.
1: A powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
11: No, czasami, jak to jest potrzebne, na przykład jak mam wrócić późno ze szkoły rowerem, no to zakładam, żeby mnie było widać.
1: No właśnie, dlaczego te odblaski są takie ważne?
11: No, żeby widać było osobę, bo jak ktoś nie zauważy, potrąci ją, no i będzie źle.
1: Ty nosisz odblaski?
12: No, tak jak potrzebuję, to tak noszę.
1: A gdzie nosisz te odblaski?
12: Na ręce, no i czasami też zawieszam sobie do plecaka.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
12: No bo jak jedzie samochód, to jak się odbija się jakby to światło i wtedy się samochód zatrzymuje.
1: Nosisz odblaski?
13: Czasami zależy, jak rodzice mi dadzą, bo w domu u nas się tak to nie nosi tak na co dzień. Tylko na przykład jak dostaniemy gdzieś, na przykład jak tutaj, no to wtedy się nosi jak się ma.
14: Ja na przykład noszę odblaski wtedy, jak wyjeżdżam na rower albo na rolki.
15: Ja, no jak na przykład jeżdżę na rowerze, to mam właśnie taki odblask na kółku. Taki.
16: Ja zakładam, jak jest na przykład, no tak, no ciemno.
17: Ja zakładam, gdy na przykład jadę na rowerze, to na, z tyłu na błędnikach.
18: Ja mam przy kurtce, a więc no, zawsze noszę.
19: Ja noszę na plecaku albo jak na przykład jeszcze na jakimś, na przykład na rowerze i wtedy wiem, że mnie kierowca zauważy.
20: Ja zawsze mam taki odblask przy plecaku.
6: Ja noszę wtedy, kiedy idę na spacer wieczorem z psem.
1: A powiedzcie mi, dobra, to teraz drugie pytanie. Dlaczego noszenie odblasków jest ważne?
20: Noszenie odblasków jest ważne, żeby żaden samochód nas nie potrącił, bo kiedy widzi odblask, to wie, że my jesteśmy i wtedy jesteśmy bezpieczni.
14: No bo wtedy na przykład jak jedziemy w nocy na przykład rowerem, no to żeby samochód nas widział.
15: Ja na przykład mam też w rowerze taki odblask, który po prostu jak na przykład się jedzie ulicą,
0: liceum na przykład do parku, tak nocą już trochę ciemno jest, to żeby samochód widział, że ktoś tam jedzie i żeby on minął.
21: Ja teraz założyłem odblask nos.
1: A dlaczego to jest ważne?
21: Żeby być widocznym na drodze.
19: Ponieważ gdy jest ciemno, no to wtedy każdy nas zauważy i jest mniejsza szansa, że ktoś nas potrąci.
17: Żeby nas auta nie potrąciły na przykład na poboczu.
19: No bo gdy idziemy, to wtedy nas widać i wie kierowca albo ktoś, że my tutaj jesteśmy. No i wtedy nam się nic nie stanie.
20: Bo gdy jest ciemno i jedzie jakiś samochód, to gdy mamy takie odblaski, to no, światło się odbija i nas widać.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy na co dzień nosicie odblaski?
17: Ja noszę zazwyczaj zawsze, gdy jeżdżę rowerem lub gdy chodzę, kiedy już jest ciemno.
22: Ja też zazwyczaj używam, noszę odblaski, dlatego że chcę być bardziej widoczna na drodze.
1: A gdzie nosicie te odblaski?
17: Ja na przykład noszę kamizelkę odblaskową albo na ręce opaski.
22: Ja mam w plecaku odblask przyczepiony do kluczyka.
1: Powiedzcie mi, dlaczego noszenie odblasków jest takie ważne?
17: Noszenie odblasków jest ważne, ponieważ gdy nie byśmy nie nosili odblasków, mogłoby nam się coś stać lub ktoś mógłby spowodować przez to wypadek, gdyby nas nie widział.
22: Ciężko zauważyć osobę, która chodzi bez odblasków, jak jest ciemno i na przykład jest jeszcze ubrana na czarno.
23: Między nami dzieciakami.
1: Czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku?
24: Miałam już takie szkolenie i raczej bym potrafiła.
1: Co trzeba zrobić po kolei?
24: Zobaczyć, czy ofiara oddycha. Jeśli tak, to na początku ustawić ją tak w bezpiecznej pozycji. Zadzwonić po pogotowie jak najszybciej. No i jeśli nie oddycha ofiara, to trzeba reanimować. Chodzi o to, że głowę podnosi się do góry, nos przykłada się, ucho do ust, 30 uciśnięć w taki sposób w klatkę piersiową pomiędzy gdzieś tu na piersi, 2 oddechy co 30. Jeśli będzie oddech, to możemy być już spokojni i oczywiście należy tak ustawić osobę w pospiesznej pozycji.
1: A powiedz mi, czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy?
24: Nie wiem, nie jestem tak zupełnie pewna.
1: Powiedzcie mi, jak jest u was z wiedzą na temat udzielenia pierwszej pomocy?
19: No ja znam sposoby. Trzeba zadzwonić po pogotowie oczywiście.
24: No trzeba uciskać 30 razy klatkę piersiową. Już kilka razy mieliśmy takie zajęcia, ale niezbyt z nich pamiętam.
1: Chciałabym, żebyś mi powiedział, jaka jest twoja wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy? Co wiesz?
6: Najpierw, jeżeli widzimy, jak osoba jest ranna, należy podejść, spytać się, klepnąć lekko w ramię i na razie spytać się, co się stało. Jeżeli osoba kontaktuje, układamy ją w pozycji bezpiecznej. Jeżeli nie kontaktuje, podnosimy lekko nogi do góry oraz udrożniamy drogi oddechowe poprzez uniesienie tutaj nozdrzy i podniesieniu lekko z żuchwy i oczywiście wzywamy pomoc. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, po pierwsze sprawdzamy tętno, po drugie układamy ręce na mostku. Ważne, żeby to nie było nad brzusze, ponieważ wtedy, gdy uciskamy, nie pobudzamy serca do pracy i ważne też, aby to nie były żebra, ponieważ jeżeli są złamane, możemy uszkodzić jeszcze poszkodowanego, więc uciskamy energicznie, niezbyt mocno, niezbyt lekko, bo jeżeli uciśniemy zbyt mocno, może to sprawić ból poszkodowanemu. Jeżeli zbyt lekko, nie pobudzimy serca do po prostu pracy, uściskamy 30 razy i potem wykonujemy tak zwane usta-usta, czyli dwa wydechy raczej do ust poszkodowanego i musimy sprawdzić, czy po prostu powietrze, gdy wdychamy, nie ucieka i potem powtarzamy tę serię do skutku, aż serce nie pobudzi się do życia i oczywiście po każdej serii sprawdzamy tętno i oczywiście wzywamy pomoc. I dlaczego jest pozycja bezpieczna? Dlatego, aby dlatego aby ofiara lub poszkodowany nie zadławił się po prostu swoimi wymiocinami. I jeszcze o ważnej rzeczy nie wspomniałem, aby sprawdzić, czy my i poszkodowany jesteśmy bezpieczni. Ponieważ gdy poszkodowany jest postrzelony lub raniony nożem, trzeba sprawdzić, czy wokół nie ma zagrożenia człowieka lub przez ugryzienie na przykład psa należy sprawdzić, czy nie ma groźnych zwierząt. Jak tak, to należy przeczekać i zadzwonić szybko na policję oraz na pomoc.
1: A powiedz mi, czy gdybyś miał taką sytuację, że trzeba by było ratować komuś życie, myślisz, że z wiedzą, którą już posiadasz, a jest ogromna, poradziłbyś sobie?
6: Myślę, że tak, bo najważniejsze to mieć po prostu zimną krew, nie panikować i robić to po prostu taką wiedzę, która się posiada.
1: Co wiecie na temat pierwszej pomocy?
2: Trzeba na początku sprawdzić, czy ktoś żyje. Jak żyje, to trzeba mu jak najszybciej pomóc, ale też jak nie żyje, to trzeba sprawdzić tak, jak jest nieprzytomny, to uciskać w klatce piersiowej.
3: Trzeba ułożyć w pozycji pierwszej pomocy, czyli że ręka przekłada się na drugi bok, nogę robi się taki, żeby było można było ulegalić, potem trzeba uciskać serce 30 razy, trzeba zrobić wdech, wydech i powinno się też zrobić tak, żeby sprowadzić pomoc, zadzwonić po pomoc.
1: Pod jaki numer?
3: 999.
1: Lub?
3: Lub 112.
23: Między nami dzieciakami.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa, który wie, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Tymczasem Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
4: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. W czwartek propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
5: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wtorkowej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
6: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
7: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
6: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
8: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
6: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły Sebastian Górny.
9: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. PJJ podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, regulując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Śmierć ojca podejrzanego o zamęczenie 2-letniej córki. Sprawę badają śledczy. We wrocławskim areszcie zmarł mężczyzna, który z żoną miał znęcać się nad dziewczynką.
10: Zgon podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, jest przedmiotem śledztwa. Sekcja zwłok odbyła się. Na chwilę obecną nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną zgonu było targnięcie się na własne życie.
0: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska miało znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające. Podkreśla Łukasz Bytański z sanepidu w Bydgoszczy.
11: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
0: Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero we wtorek.
12: Nie od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tego do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
13: Czy chcą czekać teraz, aż...
12: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Twierdzi, że po przekazaniu wyników do sanepidu gmina nie dostała wytycznych dotyczących dalszego postępowania. Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid. Poznali wyniki matur. Niespełna 75% grudziąckich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Sprawdzamy, jak im poszło i czy wybierają się na studia.
14: I jak tam wyniki, czy jesteście zadowoleni?
15: Zawsze mogłoby być lepiej, ale dałem tyle pracy i myślę, że uzyskałem takie wyniki adekwatne do mojego zaangażowania.
16: Najlepiej wiem, że mi poszło z matematyki, akurat jedyny przedmiot, do którego się uczyłem.
14: A był stres przed sprawdzaniem wyników w sieci i przyjściem tutaj dzisiaj?
17: Był stres, że jednak się nie zda, jednak jak się zobaczyło, że się zdało i to jestem zadowolona.
14: Świadectwa maturalne odebrane. Co teraz? Jakie plany na, nie wiem, wakacje, na studia?
18: No jakoś uczelnie, myślę nad Poznaniem.
19: Najdłuższe wakacje życia, złożyć papiery na studia i dalej się uczyć.
0: A jak wygląda sytuacja maturzystów w Krakowie? Tutaj egzamin dojrzałości zdało 89%. Do matury podeszło niemal 10 tysięcy krakowian. To o ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. liceum w Krakowie?
20: Dobrze.
21: Nie najgorzej.
20: W sensie matematyka na pewno killer.
22: 67% z geografii, więc jest dobrze.
23: Polski rozszerzony S, 77%.
24: Z Polaka dostałem kardynała, ale zdałem 37%.
25: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
26: Tutaj na AG bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
27: Stosunki międzynarodowe.
28: Spożywaj technologie motoryzacyjne.
29: Wojskowa Akademia Technologiczna.
30: Będę studiował za granicą. Idę głównie w finanse i ekonomię.
31: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
0: W większości uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczą się pod koniec sierpnia. Deklaracje o przystąpieniu do nich trzeba złożyć do 15 lipca. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
32: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem, wsparciem.
0: Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
1: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
2: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca, ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
2: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż słynny złoty pociąg. Przewozi krew i jej składniki po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
4: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
5: Pojawiają się ciarki na rękach, no co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
3: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
4: No stres zawsze jest, ale trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
0: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kurców, które ratują życie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska wymiera. W 2023 roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci. To aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
4: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie, da.
6: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
7: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
8: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak okazać, gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim.
9: Duża odpowiedzialność. Myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. Dla niektórych może być trochę przerażające.
10: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem, albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
11: Większy wybór, większa wolność.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem.
1: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, o co chodzi?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie.
2: Dzieci?
3: Tak, tak. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Całe życie.
2: Całe życie?
3: Całe życie. Dla siebie. No to jest, nie wiem, mnie to jest ważne, no, ale kochać czyli siebie.
2: Kochać siebie, tak? Bardziej.
3: Tak, kochać siebie.
2: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
13: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
2: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
4: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. Jeżeli mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak za 20 lat, już powinni myśleć, co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
2: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci? Przewidujesz taki temat w ogóle?
4: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później bytu, dopiero myślę, co będzie później.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
11: A to nie do mnie pytanie.
2: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci. Skąd to się bierze? No to poważny temat jest przecież. Tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
9: Nie wiem.
1: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
11: Drogo, mieszkania drogie, no. Koszty życia poszły bardzo w górę.
2: To co, i tylko o to chodzi, czy... No bo wiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
11: No tak.
2: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
11: Większy wybór, większa wolność.
2: Czyli co?
11: Bo kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodzinę. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolą nie ryzykować.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem. Dziękuję.
2: Polska wymiera. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
9: Ludzie nie mogą. Tak. Nagrywa się?
4: Nagrywa.
9: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju.
14: oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
7: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?
15: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny, no.
7: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. w tych kawalerkach mieszkali jeszcze z wujkiem tam.
15: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania, obecnie państwo zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie, no to są zaporowe ceny.
3: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
7: Czyli co, dziewczyny się boją? Tak,
3: no, tak, boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które się słyszy.
7: Ale tu wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak, że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
3: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem. To też ma wpływ.
1: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
0: Co ludzie powiedzą.
7: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
16: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, może kiedyś będę miał. Co można zrobić? 500+ nie pomogło zbytnio.
7: 800 teraz jest.
16: 800 teraz jest.
17: Też nie pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno wpływa na takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
7: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
9: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
7: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
7: Co, to kiedyś tego nie było, że...
9: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że... Kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
7: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, no, więc...
9: Ruch hipisowski to też rewolucja seksualna. Wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to były te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
7: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
9: No tak.
7: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
9: No musimy, dzięki.
7: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
18: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć ze 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
7: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
18: No właśnie, no chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No, tak weselej jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, no.
1: To był głos rozsądku, wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no, w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: W latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
13: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście. Starty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
2: 2 plus pies ewentualnie albo...
13: O właśnie, no albo coś takiego.
2: Tak, psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
3: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
6: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak czwórkę, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
16: Nie, no ja bym... Znaczy, no muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? To też jest kwestia dwustronna.
2: Ale się czeka, ale wiesz,
16: tak
2: do 30.
16: Doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
6: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? A to jest po prostu trudne teraz.
16: Też wydaje mi się, że jednak no, w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
2: Z matkami, tak?
16: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. I nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież no, mają braki w śnie.
6: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy. To często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie no, kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
19: Tak, ale mamy się takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
2: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
19: No, że kto chce, kto to woli, prawda?
6: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
2: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
8: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
2: Czyli kasa.
8: Tak, tak.
2: Mieszkanie, kasa i tak dalej.
8: Tak, mieszkanie, pieniądze.
2: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce, czy po dwójce,
16: trójce.
20: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji. I
2: najpierw robili, a potem myśleli, tak?
20: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
8: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
2: Temu, który... Tak, rodzicowi.
8: Tak.
2: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
8: Tak, dokładnie.
21: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety, wartości. Co tu więcej mówić?
2: Jakie?
21: Przede wszystkim stawiamy na karierę, rozwój. Można się rozejrzeć i temat wydaje się jasny. To jest właśnie kwestia tej świadomości, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak nas wychowywano i czego sami oczekiwalibyśmy od siebie.
20: Właśnie no to już zależy od wartości, jakie się wyznaje, tak? Czy chcemy jednak całe swoje dobro skupić na tym dziecku, żeby po prostu wyrosło na jak najlepszego człowieka i osiągnęło jak najwięcej, czy jednak też najpierw chcemy się skupić po prostu na tym, że my chcemy coś osiągnąć. To jest bardzo ważna decyzja, którą trzeba naprawdę przemyśleć. I trzeba mieć warunki, żeby po prostu temu dziecku później zapewnić dobrobyt.
1: Jeszcze w 1990 roku w Polsce rodziły głównie kobiety w wieku od 20 do 24 lat. To było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
5: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
10: Jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
5: Ja mam dwóch synów.
10: No to pięknie. A kolega?
5: No jeszcze nie, bo to młody kolega. To,
10: ale myśli?
5: Coś tam myśli.
10: No, bo to trzeba, no. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż, jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Mhm. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. No przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył i przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś. A tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
22: Czyli ile pani miała lat?
10: To ja, no ile, jak matura? Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
22: Kulturową, tak? Że...
10: No to te dendery, te. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
22: Nie, no chyba nie.
5: No dobrze, dziękujemy, wszystkiego
10: razem,
5: dobrego.
10: Rafał, wszystkiego.
22: O, ja tu pani jeszcze, o, rzucę.
10: No, niekoniecznie, bo
5: no,
10: ja
5: ale to
10: nie ma.
5: Dziękuję.
10: Pan na dwójkę dzieci, to wydatki są.
5: A, są, wiadomo.
10: Trzymajcie, kochani. Młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
1: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa, który wie, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Tymczasem Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
4: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. W czwartek propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
5: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wtorkowej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
6: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
7: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
6: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
8: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
6: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły Sebastian Górny.
9: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Śmierć ojca podejrzanego o zamęczenie 2-letniej córki. Sprawę badają śledczy. We wrocławskim areszcie zmarł mężczyzna, który z żoną miał znęcać się nad dziewczynką.
10: Zgon podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, jest przedmiotem śledztwa. Sekcja zwłok odbyła się. Na chwilę obecną nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną zgonu było targnięcie się na własne życie.
0: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska miało znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające. Podkreśla Łukasz Bytański z sanepidu w Bydgoszczy.
11: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
0: Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero we wtorek.
12: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tego do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
13: Czy chcą czekać teraz, aż...
12: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Twierdzi, że po przekazaniu wyników do sanepidu gmina nie dostała wytycznych dotyczących dalszego postępowania. Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid. Poznali wyniki matur. Niespełna 75% grudziąckich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Sprawdzamy, jak im poszło i czy wybierają się na studia.
14: I jak tam wyniki, czy jesteście zadowoleni?
15: Zawsze mogłoby być lepiej, ale dałem tyle pracy i myślę, że uzyskałem takie wyniki adekwatne do mojego zaangażowania.
16: Najlepiej wiem, że mi poszło z matematyki, akurat jedyny przedmiot, do którego się uczyłem.
14: A był stres przed sprawdzaniem wyników w sieci i przyjściem tutaj dzisiaj?
17: Czy był stres, że jednak się nie zda? Jednak jak się zobaczyło, że się zdało i to jestem zadowolona.
14: Świadectwo maturalne odebrane. Co teraz? Jakie plany na, nie wiem, wakacje, na studia?
18: No jakieś uczelnie, myślę nad Poznaniem.
19: Najdłuższe wakacje życia, złożyć papiery na studia i dalej się uczyć.
0: A jak wygląda sytuacja maturzystów w Krakowie? Tutaj egzamin dojrzałości zdało 89%. Do matury podeszło niemal 10 tysięcy krakowian. To o ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. liceum w Krakowie?
20: Dobrze, nie najgorzej. Matematyka na pewno killer.
21: 67% z geografii, więc jest dobrze.
22: Polski rozszerzony S, 77%.
23: Z Polaka dostałem kardynał, ale zdałem 37%.
24: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
25: Na AGiech bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
26: Stosunki międzynarodowe.
27: Tworzywa i technologie motoryzacyjne.
28: Wojskowa Akademia Technologiczna.
29: Będę studiował za granicą. Idę głównie w finanse i ekonomię.
30: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
0: W większości uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczą się pod koniec sierpnia. Deklaracje o przystąpieniu do nich trzeba złożyć do 15 lipca. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
31: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest w tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem, wsparciem.
0: Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
32: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i 4-latek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
1: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
1: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż słynny złoty pociąg. Przewozi krew i jej składniki po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
3: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
4: Pojawiają się ciarki na rękach, no co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
2: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
3: No stres zawsze jest, ale trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
0: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów, które ratują życie. Dziękuję za wysłuchanie i wiadomości.

0: Obserwacje i dyskusje z rodzicami i nauczycielami mnie przekonały, że etykiety często hamują rozwój dzieci. Wielu rodziców zaraża się negatywnym myśleniem o niepełnosprawności. Trzeba odróżniać niepełnosprawność i korzystną neuroróżnorodność. Tak pisała w swojej książce Autyzm, przewodnik, 9 postaw wspierających rozwój dziecka w spektrum, dr Temple Grandin, autorka licznych bestsellerów. I pozwalam sobie przywitać się z wami jej słowami, które już na wstępie zdradzą, jakim tematem dziś się zajmiemy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. To jest Polska na Ucho, podcast z reportażami. W ciągu ostatniej dekady w Polsce liczba uczniów z orzeczeniem o autyzmie wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Dziś to już grubo ponad 100 tysięcy orzeczeń, które często wymagają specjalnych warunków do nauki. Wzrost ten jest przypisywany lepszej diagnostyce i wyższej świadomości, a nie tylko faktycznemu zwiększeniu zachorowalności.
1: Zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów. Jest to bardzo mocno zróżnicowane. Każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
0: Zdecydowana większość, bo przeszło 90% dzieci ze spektrum, uczy się w szkołach publicznych, co jest dla tych placówek nie lada wyzwaniem i wymaga wielopoziomowego współdziałania.
2: Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
0: Uczniom w spektrum w szkole jest łatwiej, uczą się wydajniej, kiedy mają pewne udogodnienia. I to nie musi być nie wiadomo co. Czasem niewiele, w zupełności wystarczy.
3: Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki uczuć. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem.
0: Szkoła może być przygotowana wzorcowo do obsługi dzieci w spektrum autyzmu, ale nawet to nie pomoże, kiedy stereotypy biorą górę nad faktami naukowymi i nad zdrowym rozsądkiem.
4: Niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie.
0: Uczniowie ze spektrum autyzmu podczas nauki w szkole często muszą mierzyć się nie tylko z wyzwaniami edukacyjnymi. Relacje z rówieśnikami w klasie, z otoczeniem poza szkołą, to dla nich wyzwanie numer dwa.
5: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy albo że osoby na spektrum są gorsze.
0: Nasza śląska reporterka Kasia Ziółkowska-Dąbek postanowiła sprawdzić, czy polska szkoła jest gotowa na coraz większe wyzwania związane z edukacją uczniów ze spektrum. Jak czują się w szkole dzieci z orzeczeniem? Czego im brakuje? Czego się boją? Czego nie rozumieją? I co je cieszy? Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Kasi.
5: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy na przykład coś mnie rozproszy albo coś mnie zdekoncentruje, potem jest mi trudno złapać uwagę, ale bywają też sytuacje, kiedy jestem po prostu zdenerwowany i muszę wyjść, żeby to się wyrzucić. Muszę odreagować, muszę się przejść po korytarzu.
6: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas.
7: Mam problem z odczytywaniem mimiki twarzy. Mnie przede wszystkim wyprowadza z równowagi taki brak otwartości, brak słuchania. Osoby neurotypowe są często skupione na bardziej powierzchownych tematach, na przykład jakieś plotki międzyrówieśnicze i tak dalej, a osoby autystyczne często są bardziej skupione na jakichś swoich niszowych zainteresowaniach i bardzo ciężko może tutaj jakby zajść porozumienie.
8: Coraz więcej uczniów boryka się z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi, a także edukacyjnymi. Dawid Drogosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Matejki w Sosnowcu.
9: Ilu w tej chwili macie uczniów w spektrum?
8: W spektrum mamy łącznie teraz 7 uczniów.
9: Jak wygląda ich codzienne funkcjonowanie w szkole? Dla Was jest to też wyzwanie?
8: No dla nas jest to wyzwanie, ale mamy właśnie wsparcie naszych nauczycieli specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, bo każdy z tych uczniów ma oddzielnego nauczyciela współorganizującego kształcenie. Ale tak jak mówię, głównie opieramy się tutaj też na kwalifikacjach nauczycieli, pedagogów specjalnych, pedagoga, psychologa. W zasadzie dzisiaj wszyscy nauczyciele mają dodatkowe kwalifikacje z tych specjalnych potrzeb.
9: Wy nie możecie udawać, że problemu nie ma. Wy musicie stawić mu czoła.
8: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy takim wsparciem, prawda, dla rodziców, dla domu, ale również dla samych dzieci.
3: Ewelina Stasik, pedagog i pedagog specjalny spektrum autyzmu, jak w samej nazwie słyszymy, to jest spektrum, czyli to są osoby z różnymi potrzebami. Nie można generalizować i określić w jednoznaczny sposób. I te ich potrzeby czasami wynikają z tego, że nie chcą rozmawiać, potrzebują izolacji, potrzebują wyciszenia, potrzebują wygłuszenia. W związku z tym zapewniamy im słuchawki wygłuszające, które mogą używać podczas lekcji. One oczywiście nie powodują, że uczeni słyszą nauczyciela, ale nie docierają do niego inne bodźce, te takie rozpraszające. Tutaj w tej sali terapeutycznej do tego służy ten namiot terapeutyczny. W środku możemy zapewnić uczniowi całkowitą ciemność. Oczywiście to zależy od ucznia, czy on potrzebuje i czy nie boi się tego typu wyzwania. W środku zazwyczaj mamy jakieś bodźce świetlne w postaci albo lampy, która zmienia kolory, zmienia barwy. Są to zazwyczaj takie barwy dobrane już takie antydepresyjne. Uczeń też może sobie za pomocą pilota te barwy ustalić według siebie. Ma możliwość okrycia się kocem, kocem takim obciążeniowym, żeby też te bodźce sensoryczne tutaj od ciała zapewnić.
9: On się czuje tak, jakby go ktoś przytulał?
3: Dokładnie tak. Może, jeżeli ma potrzebę, może się okryć. Jak nie ma potrzeby, może po prostu posiedzieć sobie i popatrzeć na to światło kojące. Takie łagodzące gdzieś te emocje, bo tutaj zazwyczaj przychodzi uczeń, który jest w jakiejś emocji, które potrzebuje wyciszyć. Może być też sytuacja taka, że on nie będzie zasłaniał całkowicie tego namiotu, czyli nie będziemy zamykać tego namiotu. Oczywiście on nigdy nie jest zamknięty, ten uczeń, tylko może sobie zasłonić takie wejście do tego namiotu i może być całkowicie tam sam. Oczywiście obok jest nauczyciel i cały czas reaguje, gdyby się coś działo. Natomiast jeżeli nie, to on może po prostu się odizolować, zostawiając te drzwi otwarte.
9: Co jeszcze? W jaki sposób te swoje nagromadzone emocje może wyładować?
3: Mamy tutaj szereg bodźców świetlnych. Będą to lampy z przelewającą się kolorową wodą, lawą, albo lampy z rybkami kolorowymi, gdzie uczeń może skupić swoją uwagę na tych bodźcach, które daje taka lampa i odciągnąć od siebie te złe w tym momencie emocje. Mamy także sprzęt, który pobudza tą stronę sensoryczną dotykową, czyli to będą wszelkiego rodzaju gniotki, to będą wszelkiego rodzaju tablice z materiałami takimi o różnych strukturach, gdzie uczeń może ich dotykać i też w tym momencie rozładowuje swoje napięcie. No i oczywiście stosujemy także muzykoterapię, czyli włączamy kojącą muzykę, dobieramy ją do ucznia.
9: Tu jeszcze widzę tunel.
3: Tak, ten tunel jest bardzo ważny, bo bardzo często uczniowie, którzy są w spektrum, właśnie potrzebują takiego przytulenia, takiego rozładowania emocji poprzez dodatkowe uwrażliwienie pewnych receptorów i on może wejść do takiego tunelu i czuje się tak, jakby był mocną, taką ciężką kołdrą otulony dookoła. Ale nie każdy uczeń z tego będzie korzystał. Nie każdy uczeń spektrum, bo niektórzy tego nie lubią.
9: No właśnie, bo niektórzy po prostu nie chcą dotyku.
3: Dokładnie, dlatego mamy tutaj takie duże zasoby tych różnych pomocy, aby uczeń dla siebie wybrał coś, co mu akurat jest potrzebne. Oczywiście my proponujemy, zachęcamy ucznia do skorzystania ze wszystkich tych pomocy, ale nic na siłę. Oczywiście to musimy wypracować z uczniem, z rodzicami, zrobić wywiad. Jak w domu na przykład taki uczeń reaguje w momencie, kiedy jest przebodźcowany, czego potrzebuje i my tutaj próbujemy to dostosować.
9: Tu widzę też tablicę, na której może wyrazić emocje.
3: Często uczniowie w spektrum mają problemy z komunikacją z drugą osobą i my wychodząc naprzeciw ułatwiamy jakby zakomunikowanie tych emocji, bo często, zwłaszcza w tych młodszych klasach szkoły podstawowej czy nawet w przedszkolach, dzieci zaczynają reagować agresją, zaczynają reagować płaczą. Czasami zdarza się, że uderzają na przykład głową w ścianę i w ten sposób próbują rozładować swoje emocje ze względu na to, że nie umieją ich nazwać. Uczymy ich podczas zajęć rewalidacyjnych, jak reagować na emocje, które akurat w tym momencie przypływają. Uczymy ich nazywania, ale osoby, które na przykład nie potrafią ich zwerbalizować, nie potrafią powiedzieć, jaki to jest stan, w którym się znajdują, albo po prostu nie chcą mówić, bo mamy uczniów, którzy nie chcą rozmawiać z nauczycielami, nawet z rodzicami. Mamy takie tablice, gdzie uczeń może pokazać, ocenić na takim termometrze uczuć, termometrze emocji, jak się teraz znajduje, czy jest w dobrym nastroju, czy czuje złość, czy czuje strach i jest tutaj to opisane. Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki, uczuć, emocji. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem, które pomocy terapeutyczne mu zaproponować. Mamy też taki dywanik, gdzie uczeń może wytupać te emocje. Albo na przykład druga pomoc to jest taka poduszka, którą może sobie spokojnie pouderzać pięścią, jeżeli ma taką potrzebę.
9: W szkole podstawowej jest jeszcze o tyle trudna sytuacja, że te dzieciaki czasami same nie rozumieją, co się z nimi dzieje i o ile już w tym wieku starszym potrafią panować, tak tutaj tych pewnie wybuchów widzicie sporo.
3: Tak, widzimy bardzo dużo. Uczniowie jak do nas przychodzą albo ze środowiska przedszkolnego, gdzie już są przyzwyczajone do pewnej rutyny, tutaj zderzają się z nową rzeczywistością. I w tych pierwszych klasach faktycznie widzimy to takie niezrozumienie w nich samych, swoich emocji, tego stanu, w którym się znajdują. Są jakby wrzucone w nowe środowisko i muszą się tego nauczyć. I rolą nauczycieli, rolą nauczyciela współorganizującego, specjalisty, także nauczyciela, który na co dzień z tym uczniem pracuje, jest po pierwsze nauczenie się tego dziecka, jego emocji, jego sposobu przeżywania tych emocji, rozmowy z rodzicami, jak z tym rodzicem rozmawiać, bo rodzice też są bardzo w trudnej sytuacji, kiedy przeprowadzają dziecko do nowego środowiska. Po pierwsze, boją się oceny, no bo są też przyzwyczajeni rodzice, że często ta ocena jest gdzieś tam dokonywana wobec tego dziecka i wobec ich umiejętności rodzicielskich. Boją się tej oceny, boją się tego, że dziecko zostanie gdzieś tam zaszufladkowane jako dziecko niewychowane, więc my musimy tego rodzica zaopiekować, to jest bardzo ważne, a z dzieckiem nauczyć się pracować i nauczyć się rozumieć jego emocje i z tymi emocjami jego pracować.
4: Nazywam się Paulina Pilichowska, jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz trenerem TUS.
9: W jaki sposób wy pracujecie z takimi dzieciakami w szkole?
4: Na pewno staramy się im stworzyć warunki, w którym w miarę możliwości będzie im się dobrze funkcjonowało w naszej placówce, z racji tego, że te osoby inaczej odbierają wiele bodźców, przez co my musimy dostosowywać nie tylko i warunki nauczania, ale też ich czas podczas przerw. Fajne jest w to, że w naszej szkole pracuje wiele specjalistów, którzy współorganizują kształcenie specjalne podczas lekcji i wspomagają takie osoby, nie tylko edukacyjnie, bo wiadomo, że też od tego jest ich wsparcie, ale bardzo często ich pomoc polega również na regulacji emocji. Ci nauczyciele z reguły prowadzą również u nas zajęcia rewalidacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że wspieramy ich rozwój w zakresie kompetencji społecznych, jak i również emocjonalnych. Czasami różnego rodzaju problem w funkcjonowaniu dziecka nie opiera się tylko na kompetencjach społecznych, bo teraz bym generalizowała, nie o to chodzi, bo niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie, tak jak my, osoby neurotypowe również. Każdy z nas ma jakieś swoje inne zachowania, tak samo te osoby również inaczej funkcjonują po prostu. I w naszej szkole staramy się podążać za nimi, staramy się indywidualizować edukację, aby jak najlepiej im się u nas funkcjonowało.
9: Trudne to jest?
4: Na pewno nie jest to łatwe na ten moment, dlatego że w szkole mamy uczniów i każdy z nich inaczej funkcjonuje, prawda? Także myślę, że tutaj też powinny iść ukłony w kierunku naszych nauczycieli przedmiotowców, którzy naprawdę starają się holistycznie podchodzić do nauczania, całościowo, bo no, tak jak wspomniałam, nie mają osób tylko neurotypowych w klasie, gdzie każdy z nas już jest inny, tylko też osoby w spektrum. Dlatego fajne jest to, że nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uzupełnia się z nauczycielem prowadzącym i w ten sposób na pewno jest nam łatwiej. Nasza szkoła skupia się na uświadamianiu dzieci, na tym, że każdy z nas ma prawo być inny, na tym, że tolerancja i akceptacja jest bardzo ważna, nie tylko w szkole, ale przyda się im to również później w życiu codziennym, kiedy zmienią środowisko szkolne, kiedy wejdą w dorosłe życie. Takie uświadamianie, myślę, że jest czymś, czym naprawdę jako szkoła możemy się chwalić, bo bardzo o to dbamy i nie dajemy poczuć się żadnemu z naszych uczniów gorzej na pewno.
10: Mam wrażenie, że im właśnie przeszkadzają takie sytuacje, gdzie jest jakoś bardzo głośno, na przykład na korytarzach. Tak samo w klasie, na przykład stresujące jakieś pytania albo sprawdziany. Zuzia, chodzę do klasy 7A.
11: Alicja, też chodzę do klasy 7A. Na pewno się staramy dawać tym osobom komfort, nie być tak głośnymi. Na przykład w klasie spróbować ich jakoś uspokoić. Na przykład powiedzieć drugiej osobie, żeby tak nie krzyczała, na przykład na WF-ie, żeby aż tak nie wczuwali się, jeśli chodzi na przykład o grę tak bardzo emocjami.
9: Z waszego punktu widzenia łatwo się funkcjonuje osobom w spektrum w szkole, czy nie?
11: Myślę, że nie. Na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużo bodźców, na które oni źle mogą reagować i też niektóre osoby się tak dziwnie patrzą albo nie są na tyle wyrozumiali.
10: Najtrudniejsze mogą być właśnie to ocenianie przez innych rówieśników. To, że są w jakiś sposób inni od reszty, no to może być krzywdzące. Na pewno znajdą się osoby, które będą uważać, że są w jakiś sposób gorsze, bo są inne, odbiegają trochę, ale w tej chwili myślę, że większość osób stara się traktować je normalnie i na równi z sobą.
11: Są osoby, które widać jeszcze gdzieś tam, patrzą się jakoś krzywo, ale raczej większość jest wyrozumiała i to rozumie faktycznie.
9: A
1: Alicja Marciniec. Ja jestem nauczycielką języka polskiego w 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Wiesławy Szomborskiej w Sosnowcu. I zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów. Jest to bardzo mocno zróżnicowane. Każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
9: Przejście ze szkoły podstawowej do średniej to jest trudne doświadczenie dla nich?
1: Jest. Ja osobiście też mam syna w spektrum, więc też z doświadczeniem szkoły podstawowej, szkoły średniej. Wiem z tej perspektywy prywatnej, ale również wielu uczniów. Dla nikogo to nie jest to samo, bo to jest przejście. Każdy inaczej wchodzi w to liceum. Musimy pamiętać, że to jest przejście ze świata dziecka do miejsca, w którym będę dorosły. Już niedługo. Nie ma już drugiego skoku takiego. Stąd wychodzą jako dorośli i już potem funkcjonują jako dorośli, więc my jesteśmy tutaj jakby tego świadomi.
9: Widzi pani te zmiany, które się dzieją w szkołach? To dostosowanie szkół do potrzeb takich dzieciaków?
1: Tak, no przede wszystkim sama jako nauczyciel też już przebyłam bardzo wiele szkoleń, o tym temacie się więcej mówi, na ten temat się rozmawia, więc oni, fakt, że są w tej liczbie mnogiej, powoduje, że są uczniami, o których się mówi, o których się rozmawia. I tak, jakby tutaj, jakby to wsparcie jest realne w zależności od sytuacji, jak to jest potrzebne.
9: Czy jest coś w szkole, co powoduje u ciebie jakiś dyskomfort? Sytuacje, w których źle się czujesz?
6: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas. Grzegorz Morawa, klasa druga medyczna. Jednak uważam, że w naszej szkole jest on mocno zredukowany przez zagospodarowanie przestrzenne. W szczególności widoczne jest to na naszych korytarzach, gdzie ustawione jest dużo ławek, półf, kanap, które sprawiają, że uczniowie mają gdzie się podzieć, mogą gdzie usiąść w trakcie przerwy. I nawet pomimo faktu, że nasza szkoła nie jest jakąś dużą placówką, jest stosunkowo niewielka, to nawet kiedy jest dużo uczniów, to mają oni miejsce, gdzie się podzieć na przerwach, przez co jest ten hałas zredukowany. Jak chodzi o inne czynniki, na przykład stosunek naszych kolegów do nas, naszych rówieśników. Nasza szkoła, muszę przyznać, że zapewniała nam bardzo dobre warunki na start. Z doświadczenia choćby mojej mamy mogę powiedzieć, że kiedy miałem tutaj przyjść do tej szkoły, to wszystkie potrzebne mi zajęcia, wszyscy potrzebni logopedzy byli mi z góry zapewnieni, za co jestem tutaj bardzo, bardzo wdzięczny. Dlatego sądzę, że nie ma takiego problemu, jaki nie byłby zwalczany w naszej szkole.
12: Natan Grzywa, chodzę do klasy drugiej medycznej. Czasami jest tak, że na przykład przypominają mi się dość takie nieprzyjemne chwile z dawnych lat i wtedy się czuję trochę gorzej, ale jeśli przychodzę tutaj, jest na przykład przerwa, jestem na stołówce na przykład, czy w klasie, to czuję się już o wiele lepiej.
9: Jakie cię sytuacje spotykały kiedyś?
12: No, że miałem na przykład ciężkie relacje z kolegami, w podstawówce to było. Trochę oni mnie nie zrozumieli za bardzo, jednak ja też mogłem trochę inaczej postąpić, jak teraz na to patrzę.
9: Tutaj znaczenie ma chyba czas, prawda? Wy w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak jesteście starsi, jak pracujecie nad sobą i też z wami specjaliści pracują, chyba inaczej funkcjonujecie, prawda?
12: Tak, to też jest prawda. Mniej rzeczy mnie wyprowadza z równowagi, tu czuję się bardziej swobodnie, są godziny regularne i to mi się lepiej podoba. Na przykład do szkoły przychodzę na 7:30 codziennie, a nie tak na przykład kiedyś to było w szkole podstawowej, że na przykład była godzina 8:00, a na przykład jutro była na godzinę 9:50.
9: Relacje z kolegami, z koleżankami, tu widzisz, że czujesz wsparcie z ich strony?
12: Tak, czuję wsparcie, bo mamy grupę na Messengerze, gdzie możemy do siebie wspólnie pisać o naszych problemach lub na przykład jak kogoś nie ma i chce ktoś mieć pracę domową, żeby miał pewność, że coś jest zadane czy nie, to może poprosić jakąś osobę, którą dobrze zna, że mu tą pracę wysłała.
2: Adrian Dela, wicedyrektor. Nasza szkoła jest przygotowana na uczniów, którzy są w spektrum autyzmu. Tak jak za moimi plecami jest na przykład kabinka wyciszająca, gdzie mogą podczas przerw wypoczywać, zrelaksować się. Szkoła ma też przygotowaną salę terapeutyczną. Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
9: Znajdujemy się w tej chwili w kabinie wygłuszającej. To miejsce, które tutaj dla was zostało stworzone, co ono wam daje? Korzystacie często z takiej kabiny?
6: Jest to bardzo przyjemne miejsce, w szczególności do spotkań między kolegami, do wyciszenia się w trakcie przerw, kiedy faktycznie ten zgiełk na korytarzu może wydawać się nam za duży. Miejsce wyciszenia, relaksu.
9: Czy to są już ludzie ukształtowani, oni już potrafią panować nad emocjami, które nimi targały na tym etapie szkoły podstawowej? Wy tu już macie taki oszlifowany produkt?
2: No właśnie tutaj jest też z tym problem, bo wiadomo, jest zmiana środowiska szkolnego, jeżeli uczeń przychodzi nas ze szkoły podstawowej. Aczkolwiek staramy się, żebyśmy razem mieli wypracowane konkretne formy pomocy, wsparcia i z czasem na pewno się wszyscy docieramy i myślę, że sobie wspólnie dajemy dobrze radę.
9: Jak wy się czujecie w szkole?
6: Z mojej perspektywy powiem, że moje samopoczucie w szkole jest na dobrym poziomie. Z klasą się dogaduję, czasami się angażuję właśnie w różne liczne projekty w naszej szkole, o których oczywiście nie ma problemu, żebym brał w nich udział. Muszę przyznać, że szkoła zapewnia tutaj dużo komfortu i nie mam jakichś większych uwag.
9: Ty lubisz szkołę?
12: Tak, lubię do niej chodzić, bo już są moi koledzy bardziej dojrzali i dlatego, że w liceum to też jest tak, że nie ma takiego natłoku przedmiotów, jak było w szkole podstawowej, pamiętam.
9: Wnioskuję z tego, że w szkole podstawowej dobrze się nie czułeś.
12: No, nie za bardzo. Znaczy, było też dużo takich fajnych spraw, było też takich przyjemnych w miarę, jednak relacje z kolegami, no też z mojej strony, były takie dość średnie.
9: I w szkole średniej to się zmieniło.
12: Tak, zmieniło się.
9: Ty lubisz szkołę?
7: Ojej, to jest bardzo kompleksowy temat i tak naprawdę zależy od tego, jakby powiem, że nauczyciele są w porządku. Nauki jest według mnie trochę rzeczywiście natłok. Największy problem ja mam osobiście z rówieśnikami. W sensie z dogadaniem się i tak dalej. Ale i rzeczywiście też zauważam poprawę pomiędzy podstawówką a liceum. Zdecydowanie jest tutaj lepiej. Podstawówka to jest taki totalny chaos, a ogólnie szkoły ponadpodstawowe to jest taki chaos, ale taki bardziej ukryty, że mniej się rzuca w oczy. I nie mówię tego tylko o tutaj szkole, tylko mówię ogólnie, że takie jest moje wrażenie.
9: Wy też się siebie uczycie? W miarę upływu lat coraz bardziej siebie rozumiecie?
6: No oczywiście, z czasem dojrzewania człowiek zaczyna rozumieć więcej rzeczy, widzi więcej rzeczy, ma więcej refleksyjności, w szczególności na swój temat. Mi się wydaje, że bardziej rozumie swoje postępowanie, to jak reaguje emocjonalnie na niektóre wydarzenia. I sądzę, że z czasem faktycznie rozumiem to, czemu się czasami zachowywałem w taki, a nie inny sposób. Przez to też przestaję mieć do siebie tyle żalu za swoje dawne zachowanie. Trochę zrozumienia, ale wciąż takiej autokrytyki, tak, żeby jednak trzymać czasami nerwy na wodzy, żeby nasze zachowanie było adekwatne do tego, gdzie się znajdujemy.
9: Wy robicie wszystko, żeby fajnie funkcjonować z innymi, a czy inni robią dużo, żeby was zrozumieć? Widzicie, że faktycznie ludzie się starają?
12: Tak, widzę to. To, że na przykład w liceum już coraz lepiej mnie inni rozumieją, a ja innych też lepiej rozumiem, ponieważ jak ktoś na przykład mówi to kogoś, że zrobi mu tak, że to jest źle, a tak naprawdę tego nie zrobi i chce tylko mu lekko podziałać na nerwy, to ja to rozumiem. Tak na przykład jak ma to czasami miejsce w szatni, że ktoś chce komuś coś zabrać albo coś wyrzucić przez okno, druga osoba, to ja to już rozumiem, że to jest w formie żartu po prostu.
9: Na etapie liceum to jest inna praca z uczniem niż z młodszym dzieckiem?
13: Tak, to znaczy przede wszystkim zasadniczo założenie, powiedzmy sobie, jest takie, że uczeń w spektrum, jeśli to spektrum jest zdiagnozowane wcześniej, na początku szkoły podstawowej na przykład, to szkoła podstawowa jest tym miejscem, w którym się wypracowuje między innymi umiejętności społeczne, radzenie sobie z emocjami, ponieważ liceum charakteryzuje się jako ten najbardziej wymagający w kontekście matury typ szkoły średniej, że mimo wszystko ten poziom merytoryczny przedmiotów maturalnych, przedmiotów rozszerzonych, plus trzeba powiedzieć wprost, świat, który bardzo szybko się zmienia i świat, w którym młodzież wchodzi w dorosłość już poza nami, jako dorosłymi. I tutaj niestety, ale są sytuacje, kiedy jeżeli uczeń jest wypracowany w szkole podstawowej i ta praca została wykonana na tamtym etapie rozwojowym, to tutaj faktycznie przychodzi do nas człowiek młody, faktycznie z deficytami, ale w momencie, kiedy otrzymuje wsparcie w postaci wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, nauczania wspomagającego, to wtedy jest to dużo bardziej efektywne. Problemem jest co? No przede wszystkim chociażby forma nauczyciela wspomagającego. To jest liceum. Tutaj mamy ludzi 17-letnich i nauczyciel siedzący obok niego na zajęciach, wspomagający, już już to nie wygląda tak jak w szkole podstawowej. To są już pewne dyskomforty ich jako ludzi dorastających, reszty grupy, czy też samego nauczyciela, bo my mamy też świadomość tego, że egzamin, do którego będą podchodzili, to już jest egzamin, w którym tej pomocy, tego wsparcia ze strony specjalisty aż tak dużo nie ma. To jest egzamin, o którym muszą sobie poradzić. Co więcej, my mamy taką świadomość, że to jest etap szkoły tuż przed pójściem na studia, więc tam już nie mamy do czynienia z dostosowaniami, nie mamy do czynienia z jakimiś sytuacjami wsparcia tak szerokimi jak w szkole. I właściwie ja mam takie wrażenie, że no bardzo jest istotne, aby na etapie liceum to wsparcie wygasało z czasem, ponieważ następnym etapem są już studia, a tam już jest człowiek dorosły, całkowicie autonomiczny i tam już powinien być tym, który w gotowy sposób funkcjonuje w społeczeństwie, czy też właśnie na zajęciach na uczelni.
5: Marcel Stachowicz, studiuje na Politechnice Śląskiej. Jestem osobą w spektrum autyzmu.
14: Jak się funkcjonuje osobie w spektrum na uczelni?
5: Bywa trudno. Wiem, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć, na czym polega bycie w spektrum, ale na szczęście ja trafiłem na wielu wyrozumiałych ludzi, którzy, jak im powiedziałem, że jestem w spektrum, to starali się dowiedzieć czegoś i nawet często czytali jakieś informacje po to, żeby lepiej wiedzieć, jak ze mną rozmawiać, jak mi pomóc.
14: Mówisz, że bywa ciężko. Co jest najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy albo że osoby na spektrum są gorsze, dlatego że jak raz powiedziałem jednemu koledze, że jestem na spektrum, to powiedział, że nigdy w życiu by nie powiedział, bo bardziej wydaje się, jakbym miał ADHD. I nie ukrywam, no z jednej strony zrobiło mi się miło, że powiedział, że nie widać, ale z drugiej, czy to znaczy, że jak widać, to jest coś złego?
14: Samo funkcjonowanie codzienne na uczelni, wykłady, zajęcia, to jest dla ciebie trudne, czy nie?
5: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy próbuję się skupić, a z tyłu ktoś rozmawia podczas wykładu na przykład, albo podczas zajęć, głośno przeszkadzając mi w słuchaniu, przeszkadzając mi w zrozumieniu. Inne sytuacje, które mnie denerwują, to na przykład rzeczy zupełnie niezależne od ludzi, na przykład kiedy za mocno świeci światło, albo są jakieś szumy, trzaski, stukoty zza ściany.
14: A jest większe zrozumienie w tej chwili na uczelni niż na przykład miałeś w szkole?
5: Zdecydowanie tak. W szkole sama kadra czasami nie wiedziała, co zrobić. Na uczelni nie dość, że prowadzący wiedzą, jak działać z ludźmi na spektrum, to też ja lepiej rozumiem samego siebie, co zdecydowanie pomaga mi, że wiem na przykład, kiedy potrzebuję wyjść, zanim dojdzie do eskalacji.
14: Jeśli chodzi o twoją szkołę podstawową, bo jeszcze kilka ładnych lat temu wiedza na temat spektrum autyzmu była zdecydowanie mniejsza. W tej szkole również nie czułeś się za dobrze, bo takich osób jak ty było niewiele.
5: Tak, zdecydowanie. Osób takich jak ja było niewiele. Była bardzo znikoma pomoc. No i nie ukrywam, też nie czułem się dobrze w gronie kolegów i koleżanek, bo kiedy się dowiedziałem o swoim spektrum, to nie lubiłem większości na tyle, żeby im o tym powiedzieć.
14: Co oni myśleli, że co, że ty jesteś jaki? Jak ty byłeś wtedy w tej szkole podstawowej odbierany?
5: Wiem, że na pewno nie byłem lubiany. Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją. Ja samemu siebie nie rozumiałem, bo nie wiedziałem jeszcze za dobrze, na czym polega spektrum. Nie czułem pomocy.
14: To jest kwestia uczenia się samego siebie? Na przykład już wyczuwasz, co spowoduje u ciebie jakiś atak gniewu?
5: Tak, zdecydowanie. Teraz jestem w stanie ze znacznie większą pewnością stwierdzić, że jakaś sytuacja mnie denerwuje, że coś mnie wyprowadzi z równowagi albo już wyprowadziło. Teraz jestem w stanie odpowiednio zareagować, podczas gdy w szkole podstawowej jeszcze tego nie wiedziałem i na wczesnych etapach gimnazjum również tego nie wiedziałem, co sprawiało, że było mi trudno.
14: A jeśli chodzi o uczelnię, mówiłeś, że czujesz tam zrozumienie, czujesz wsparcie, dużo jest takich osób jak ty?
5: Znam co najmniej dwie na spektrum autyzmu, które są u mnie na uczelni. uczelni, a przynajmniej z tych, które mi powiedziały o tym. Zwykle sami o tym nie rozmawiamy. Ja samemu powiedziałem grupce swoich najbliższych znajomych o tym, że jestem na spektrum, ale tak to nie rozgłaszam tego wszem i wobec.
14: A jakieś miejsca szczególne masz na uczelni, gdzie możesz pójść, odpocząć, zamknąć oczy, wyciszyć głowę?
5: Ostatnimi czasy zaczęły się pojawiać na różnych wydziałach takie miejsca, ale jak zacząłem studiować, to jeszcze, może też nie znałem Politechniki, ale jeszcze ich nie było. Teraz zdecydowanie więcej takich jest, chociażby na wydziale, gdzie mam niemiecki, to pojawiły się specjalne miejsca do wyciszania. Samemu jeszcze nie korzystałem z żadnego, ale mam w planach, że jeżeli będę potrzebował, to do takiego pójdę.
14: Ludzie czasami mówią do siebie jakimiś półsłówkami albo coś ubierają inaczej w słowa. Czy do ciebie trafia tylko taki jasny, wyraźny przekaz?
5: Przez życie w społeczeństwie musiałem się nauczyć półsłówek, podprogowych przekazów czy innych tego typu mechanizmów. Czasami nie do końca coś zrozumiem, a czasami tylko sobie żartuję, że nie zrozumiałem, ale potem druga osoba może mnie źle zrozumieć i potem muszę powiedzieć, że sobie żartowałem, że zrozumiałem, o co tej osobie tak naprawdę chodziło. W większości przypadków wydaje mi się, już rozumiem wszelkiego rodzaju sarkazm, ironię, półsłówka albo niedopowiedzenia, ale zdecydowanie lepiej trafia do mnie jasny, prosty przekaz. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest zły, to znaczy, że jest zły. Zdecydowanie potrafię mieć problem, żeby zrozumieć, czy na pewno ktoś odczuwa to, co twierdzi, że odczuwa. Dlatego staram się wierzyć osobie na słowo i czasami się dopytuję, czy jesteś zły? Nie. Czy na pewno nie jesteś zły? Jestem zły. I wtedy dopiero jak ta osoba mi powie, że jest zła, to wtedy mam takie okej, ale jeżeli mi powtórzy, że nie jest zła, to zakładam, że nie jest zła i po prostu ruszam dalej.
14: Potrafisz żartować?
5: Zdecydowanie, a przynajmniej tak mi się wydaje.
14: Każdy te żarty rozumie? Czy też tego się uczyłeś?
5: Też musiałem się nauczyć tego, czy każdy zrozumie moje żarty. Staram się żartować. W większości przypadków, jak słyszę śmiech, to wiem, że osoba, z którą sobie żartowałem, zdaje sobie sprawę, że żartowałem. Ale potrafię żartować i wydaje mi się, że mam całkiem niezłe żarty czasami.
14: Jak oceniasz swoje życie w tej chwili? Bo ono się zmieniało od tego etapu szkolnego, w którym no, wtedy jeszcze mniej wiedzieliśmy o spektrum autyzmu i każdy się uczył, do tego momentu, w którym w tej chwili jesteś. Uważasz, że twoje życie jest w tej chwili lepsze?
5: Moje życie jest zdecydowanie lepsze. Są oczywiście, wiadomo, problemy dnia codziennego, które wraz z czasem się zmieniają, które rozwijają się, im jesteśmy starsi. I teraz mam takie problemy, których młodszy ja bym nie zrozumiał, ale wiem też, że młodszy ja miał problemy, których ja w tej chwili nie uznałbym już za problemy, ale które wtedy były problemami dla młodszego mnie. I wiem, że teraz podszedłbym do niektórych spraw zupełnie inaczej, ale też wiem, że młodszy ja robił wszystko to, co było w jego możliwościach, w jego mocy, żeby rozwiązać problemy, które akurat miał.
14: Widzisz, że zmienia się podejście ludzi, jest większa akceptacja, większa tolerancja dla osób w spektrum?
5: Zdecydowanie tak. Może to jest kwestia moich osobistych doświadczeń, ponieważ początkowo w gimnazjum trafiłem na grupę niezbyt rozumiejącą mnie, nie licząc oczywiście wyjątkowych przypadków, ale początkowo jak trafiłem na ludzi, którzy mnie niezbyt rozumieli, to założyłem, że wszyscy będą mnie nie rozumieli. Teraz jak jest większa świadomość, więcej się mówi o samym spektrum, więcej się osób diagnozuje, coraz więcej osób jest świadomych tego, że mogę potrzebować się wyciszyć. Pytają mnie, czy potrzebuję pomocy, pytają mnie, czy potrzebuję wyjść, wyciszyć się, nawet czy potrzebuję przestrzeni dla siebie. Teraz jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś. Nie wiem, czy to kwestia świadomości, czy mojego środowiska.
14: Jakie wy macie marzenia? Co byście chcieli, żeby się jeszcze zmieniło? Żeby was jeszcze lepiej rozumieć?
6: Sądzę, że już na tym etapie szkoła robi bardzo dużo, żeby integrować osoby ze spektrum z osobami no, normalnie funkcjonującymi. Aczkolwiek sądzę, że można by w jakiś sposób jeszcze to dodatkowo zwiększyć, tak trochę, żeby jeszcze popracować nad tymi kontaktami między tymi dwoma grupami. Nie mam tutaj jakiegoś założenia, jakby to miało wyglądać. Jednak sądzę, że więcej integracji integracji nie zaszkodziło, żeby dorastać do dorosłego życia.
12: Zazwyczaj pracuje samodzielnie, a na przykład jest dużo osób, które pracują w grupach po 3 albo po 4 osoby i trochę krępuje się spytać kogoś, czy chcą ze mną pracować, czy ja mogę do nich też dołączyć.
7: Też co by się przydało, to zdecydowanie większe studiowanie tego, jak się autyzm przejawia u dziewczyn i też jakby przydałoby się też zrozumienie tego, że rzeczywiście często osoby autystyczne ogólnie odbiegają od normy i często jeśli jest się osobą autystyczną, to jest się też częścią jakby innych mniejszości.
14: Powiedziałaś coś takiego, żeby ludzie mieli świadomość dotyczącą autyzmu u dziewczyn. On się różni od tego, o czym wiemy, o czym mówimy najczęściej, jeśli chodzi o chłopaków?
7: Znaczy, badania na temat autyzmu były w dużej mierze takie wczesne, skupione wokół chłopców, więc dlatego często też dużo dziewczyn przychodzi jakby pod radarem, pomimo jakby trudności w relacjach i też często standardy społeczne się trochę różnią pomiędzy chłopakami a dziewczynami i też jakby kwestia też jest tego typu, że u dziewczyn może się to też przejawiać w nieco inny sposób, w sensie na przykład u chłopców może być to zainteresowanie motoryzacją, pociągami, a u dziewczyn może być to zainteresowanie na przykład makijażem albo czymś takim ekstremalne zainteresowanie. Wie pani, o co mi chodzi? Że nie normalnie to i to, żeby najlepiej wyglądać, tylko na przykład wymienianie nazw konkretnej paletki z pamięci albo coś w tym stylu. To też warto by było wziąć pod uwagę, bo to jest też temat, który jest bardzo często poruszany, już nie wspominając o rzeczach takich jak na przykład transpłciowość, a autyzm, bo to też często się łączy i często to się łączy dlatego, bo osoby autystyczne mają mniejsze wyczucie na normy społeczne i dlatego jest większa szansa, że szybciej to u siebie rozpoznają, że będą mniej się z tym chować i jakby szybciej wyjdą z szafy, z jakim skutkiem nie wiadomo, niestety.

0: w spektrum.
1: To, co bym polecił każdemu, kto ma styczność z osobą w spektrum autyzmu, to żeby traktować ich jak człowieka, którego po prostu się nie rozumie. Czyli zadawać mu pytania, rozmawiać. Dialog jest tak ważny, że nie jestem w stanie tego opisać słowami, bo każdy potrzebuje poczuć się wysłuchany, żeby zostać zrozumiany. Każdy ma też swoje własne, osobiste potrzeby, których po prostu nie da się zuniwersalizować. Każdy musi przedstawić swoje potrzeby werbalnie, a jeżeli nie jest w stanie, to moją radą jest to, żeby znaleźć sposób, żeby się z taką osobą porozumieć.
2: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Kasi. Pod podcastami Polski na Ucho możecie nam napisać własne doświadczenia związane z tym tematem, te dobre i te złe. Bardzo chętnie wczytamy się w Wasze głosy, zwłaszcza, że temat obecności w szkole dzieci ze spektrum wśród uczniów bez orzeczeń budzi skrajne emocje wśród rodziców. Niejednokrotnie rodzice dzieci neurotypowych wymuszają na dyrekcji placówki usunięcie dziecka ze spektrum, bo jest inne, bo zakłóca lekcje albo wzbudza strach.
1: Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją.
2: Rodzice dzieci z autyzmem często mają ogromne problemy ze znalezieniem miejsca w szkole dla swojej córki czy syna, nawet w dużych miastach. Sprawę nie ułatwia też brak pieniędzy na finansowanie nauczycieli wspomagających, czyli pedagogów dla uczniów z orzeczeniami. Redakcja Polski na Ucho nigdy nie ocenia, choć nie boimy się przedstawiać swojego zdania na temat, który wzbudza kontrowersje albo emocje. W tym wypadku powstrzymamy się, licząc na zdrowy rozsądek, na dialog, na życzliwość, zrozumienie i chęć współpracy bez uprzedzeń. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnej edycji naszego podcastu.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Witam serdecznie Marlenę, Paweł Pawelec, kłaniam się, cześć.
5: Cześć, witam was.
4: Napisałaś, że jakieś bzdury miały miejsce w kłótni z twoim Tomaszem.
5: Tak.
4: I ty musisz go teraz przekonywać, żeby wrócił do ciebie i do dzieci?
5: No muszę go trochę przekonywać z tego powodu, że Tomek trochę wybrał sobie życie kawalera, wybrał sobie życie takie, że woli spędzać czas bez nas. Życie kawalerskie mu go kręci. No nie. Mieszka sobie z mamusią teraz i dobrze mu z tym, bo mamusia mu obiadki gotuje, mamusia mu wszystko daje, jakby to na tacy.
4: Dla teściówki to ty jesteś niedobra, wyrodna kobieta.
5: No, gdzieś poniekąd może tak, ale niby chcę trzymać moją stronę, ale poniekąd wiadomo, jak to synuś mamusi.
4: Jak długo już tam mieszka?
5: Tak, około 3 miesięcy.
4: Ej, to jest poważna rzecz. 3 miesiące wyprowadzenia i mieszkał mamusi i nie ma zamiaru wracać przez jakąś tam kłótnię?
5: No dokładnie, bo jego myśli są po prostu takie, o których gdzieś tam nie może sobie tego wszystkiego poukładać w głowie, a gdzieś powinien to wszystko wziąć w garść, poukładać, podjąć męską, jak to mówią, decyzję i powiedzieć, ma być tak i tak, chcę, żeby było wszystko dobrze między nami w ogóle, wracam, jesteśmy jakby, no...
4: Nic nie rozumiem, Marlene. Ach, widzę, że muszę zacząć pytać, bo ty mi bajki opowiadasz. Jak długo jesteście w małżeństwie?
5: 16 będzie 6 lat, jak jesteśmy razem w poślubie.
4: Po czym się wyprowadził?
5: Ja mu zakazuję chodzenia na brameczki, na gdzieś tam pilnowanie właśnie w tych różnych klubach tego porządku, a on po prostu mówi, że gdzieś my poniekąd mydli chyba pieniędzmi trochę oczy.
4: Zabroniłaś mu być ochroniarzem na dyskotekach?
5: Tak, a to jest taki facet, gdzie chodzi na siłownię i swoim ciałem chciałby chyba pokazać, że może go, nie wiem, pokazywać, eksplonować. Jak to tak się zwie?
4: Czego nie chcesz mi powiedzieć? Że zrobiłaś mu awanturę, że tam laski podrywa? Tego
5: no
4: mi nie też, chcesz
5: no
4: powiedzieć?
5: No też, wiadomo, no zazdrosny, no tak, no tak,
4: nie,
5: no, ja
4: nie
5: wiem
4: wiadomo,
5: o tym,
4: nie powiedziałaś
5: ten
4: tego.
5: Nie?
4: Ja to powiedziałam.
5: No ale to tak, no to jest tak, no.
4: Czyli zabroniłaś mu dorabiać, bo to, czy to jest jego główna robota?
5: Tak, nie, no dorabia, bo tak na co dzień pracuje w Solarisie. W Solarisie jest monter mechatronik.
4: Okej. Okay. A z pasji, że tak powiem, uwielbia siłownię, pewnie
5: tak.
4: Jest bykiem.
5: Tak, dokładnie.
4: Nie pozwalasz mu pracować, bo sama nie wiesz, co tam się dzieje. Czy miałaś przygody jakieś związane z tą

0: jego nocną pracą w klubach? Jakieś romansiki wychodziły, jakieś telefony, coś?
1: Tak, bardziej było tak, że gdzieś tam po koleżeńsku zaprosił tam dziewczyny, przyjdźcie na drinka i tak dalej. No nie miałam nigdy takich podejrzeń, żeby to było takie mega. Do tego miejsca, gdzie pilnuję. No bez mnie, bo to zostaję w domu z dziećmi. Nie, gdzieś to wyszło poza.
0: Czyli wiesz, co robisz? Czyli po prostu
1: dmuchasz
0: na...
1: Oczywiście, bo jestem najlepszym detektywem.
0: Okej, czyli wykryłaś. On ma romanse, on podrywa dziewczyny.
1: Znaczy nie ma, nie do końca się boję o to, że podrywa dziewczyny. Rozmawia z tymi dziewczynami, jest z tymi dziewczynami w jakimś tam takim kontakcie.
0: Co ty byś chciała, żebym ja zrobił?
1: No chciałabym, żeby się po prostu określił, co chce dalej. Być ze mną i mieć rodzinę, czy woli dalej życie kawalera i sobie być z mamusią.
0: Teraz zobaczymy, co chciałby Tomasz, nie?
1: No pewnie.
0: Nie powiedziałaś mi wszystko? Nie zaskoczy mnie niczym? Co by zabrzmiało? W życiu nie wrócę do tej jędzy. Nie powie mi tak.
1: Nie, chyba nie.
0: Tak? Jesteś pewny?
1: Tak, chyba tak.
0: Dobra, okay. Tomasz, to wracaj do tej Marlenki. Zobaczymy, czy po tej rozmowie ze mną to się przybliży, czy oddali. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Tomka. Dobrze się dodzwoniłem?
1: Kto mówi?
2: Paweł Pawelec mówi. Na co dzień jestem prezenterem Radia Vox FM.
1: No,
2: no i poproszono mnie, żebym zadzwonił do ciebie, Tomasz. No tęskni za tobą, no. Żałuję, że ci coś takiego walnęła, żebyś wyprowadzał się do mamusi. Co zresztą uczyniłeś, nie? No tak, no nie żartuję. Co się śmiejesz? Nie wiem, czy ty na to czekałeś, żebym ja zadzwonił, czy czekałeś, żeby ktoś ci powiedział prawdę? Że ona, że... No co, no?
1: Na ten temat nie wiem, jak ją powiedzieć, wytłumaczyć. To jest zbyt ciężkie, żeby rozmawiać na takie tematy.
2: No, ja wiem, że ona mi wszystkiego nie powiedziała, bo no musiała tam paść jakaś bomba, jakiś straszny tekst, bo nikt 90 dni nie siedziałby gdzieś i nie wracał do rodziny. To zawsze musi być ciężar.
1: Tekst,
2: ona,
1: to nie jest tekst, to nie jest tekst.
2: Lała cię? Przecież ty chodzisz na siłownię. Wyglądasz jak młody bóg. Laski piszczą na bramkach, jak wchodzą do klubu. Przecież wiem, no, że się podobasz. Zrobiłeś to też po to. I miałeś swoją odskocznię i tam spotkanka na winko, na podrywki, te rzeczy. Dlatego się wściekła. Ale tęskni. Tomek, tęskni, no. Jest w stanie o wszystkim zapomnieć, tylko bierz mandżur i wracaj.
1: Na pewno. To nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Ja Tomek, dużo krzywd.
2: A czego mi nie powiedziała?
1: Dużo rzeczy ja nie będę mówił na takie tematy, bo to jest zbyt trudne.
2: Okej, nie była szczera wobec mnie.
1: Oczywiście, że nie była szczera.
2: Bo mi powiedziała tylko, że zrobiła ci awantura za te wszystkie młode laski, o której ona jest zazdrosna, a ty bardzo chętnie korzystając z tego, jak teraz wyglądasz, bo jesteś fanem siłowni.
1: Ale dobry kawał.
2: No tak mi powiedziała, no to znaczy co, ona mi prosto w oczy kłamała?
1: Tak.
2: O, to dlaczego się wyprowadził?
1: To wy w 4 oczy rozmawialiście? O, ciekawe.
2: A, teraz ty jesteś zazdrosny. Dobra. Widzę, że nie chcesz nic mówić. No nie powiedziała mi tej rzeczy istotnej, o której ty nie chcesz powiedzieć.
1: Nie jest za późno? Nie jest za późno może? A dlaczego wcześniej tak nie było? Dlaczego na 3 dni mi uciekła i nie wiadomo gdzie była, co robiła, tylko się mogę domyślać.
2: To zapomniała.
1: Dlaczego mnie okłamywała w pewnych sprawach, była z kimś, a powiedziała, że nie była z kimś? Dlaczego bawiła się z pewnym chłopakiem, którym do swojej przyjaciółki wysyłała zdjęcie, że czy jest przystojny i takiego obracała?
2: No w ogóle nie.
1: Te wiadomości. Ja mogę mówić tu wiele rzeczy, ale no po
2: prostu. Wiem, Tomek, wiem. Co znaczy, nie. Widzisz, no to znaczy, że nie była szczera, wiesz, wobec mnie, ale...
1: To nie jest takie łatwe, jakby się komuś wydawało.
2: Nie no, trzeba wrócić i spróbować.
1: Nie ma co ratować. Nie chcę o tym gadać.
3: No nie!
1: To jest zbyt trudne.
2: Marlenko, ja cię ostrzegałem, że jak nie będziesz ze mną szczera i nie powiesz mi prawdy, to nie będzie sukcesu ani
4: gadki. Ale mówiłam ci, Paweł, właśnie o to chodzi, że Tomek sobie nie umie dużo rzeczy poukładać w głowie.
2: Naprawdę? A i dlatego, to, że mieszkałeś z jakimś facetem i że nie było cię przez 3 dni?
4: Ja nie mieszkałam z żadnym facetem. To on kłamie w ogóle, bo to nie jest tak, że ja mieszkałam z jakimś facetem.
2: A gdzie byłaś przez te 3 dni, co zniknęłaś?
4: Ja mu pokazałam właśnie, jak to jest, jak on znika i go nie ma.
2: A on ci też zniknął na 3 dni?
4: No oczywiście.
2: No gdzie? Mówiłaś, że wracał o 12 zamiast o 4-5 nad ranem.
4: No ale nieraz po prostu potrafił przez 2 dni nie odbierać ode mnie w ogóle telefonu, wyłączyć go. I nie miałam z nim w ogóle kontaktu.
2: Ludzie.
4: I dlatego ja mu pokazałam, jak to jest.
2: To wy naprawdę chyba tracicie czas przy sobie.
4: Mówi, że mnie nie kocha. On wiem, że i tak by mi powiedział, że on mnie kocha, tylko nie wiem, czemu tak mówi.
2: Tomasz się wykazał tutaj też szczerą rozmową, no. Nie chciał wszystkiego powiedzieć, ale to, co dodał, wyjaśnia Marlena, że ty nie masz czystej karty.
1: Ja się nie będę odzywał, bo szkoda słów czasami.
2: Ja jestem tutaj dowodem na to, że ona nie chciałaby, żebyś ty mieszkał z kimś innym. Trzymajcie się, na razie.
4: Na razie.
2: Porażka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
3: Amerykanie znowu uderzyli w Iran. Odłamki pocisków spadły na szpital. Trump nie przebiera w słowach. Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. Tematem numer jeden Ukraina i wzmacnianie sojuszu. Co piąty maturzysta nie zdał egzaminu. Poznaliśmy wyniki tegorocznych matur i o tym powiemy za chwilę.
4: Jest czwartek, 9 dzień lipca, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kolejne amerykańskie ataki na Iran. Operację potwierdziło Centralne Dowództwo USA. W wielu regionach w Iranie słychać eksplozje, m.in. w prowincji Bushehr. Uruchomione zostały systemy obrony powietrznej. Odłamki pocisków uderzyły w szpital w miejscowości Chabahar. Nie ma informacji o rannych. Amerykańskie dowództwo zaznaczyło, że kolejne ataki to odpowiedź na wcześniejszą agresję Iranu wobec statków handlowych wpływających do Ciśnin Ormus. Zaostrzenie relacji na linii Waszyngton-Teheran potwierdził w ostrych słowach prezydent USA Donald Trump. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że ataki będą kontynuowane, dopóki Iran nie przestanie uderzać w statki handlowe. Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy. To wnioski po szczycie NATO w Ankarze. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków sojuszu i Kanady. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Zgodnie z deklaracją, państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
6: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
5: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
5: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
3: Michał Skolimowski, dziękujemy. Do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie tragedii na Podkarpaciu. W Soli Zdrowej odnaleziono ciało noworodka. Z tym tematem Tomasz Widak.
8: Chodzi o sprawę sprzed blisko miesiąca, która wyszła na jaw po tym, jak do szpitala w Krośnie zgłosiła się 15-latka, której stan wskazywał, że niedawno urodziła dziecko. Lekarze powiadomili policję, a dzień później ciało noworodka odnaleziono ukryte w pudełku na strychu jednej z posesji. Początkowo policja zatrzymała trzy osoby. Po przeprowadzeniu pierwszych czynności wszystkie zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dodajmy, że śledczy czekają również na pisemną opinię biegłych i prowadzą badania genetyczne, które mają pomóc m.in. w ustaleniu ojca dziecka.
3: Prokuratura zastrzega jednak, że wyników tych badań nie będzie ujawniać ze względu na dobro śledztwa. Umowy śmieciowe do kosza. W życie weszła już reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od teraz inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy zlecenie o dzieło i kontrakty B2B w umowy o pracę. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, czy to oznacza masowe kontrole?
9: I tak, i nie. Z jednej strony Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że nie będzie z tego robić wielkiej akcji i w pierwszym roku skupią się głównie na zgłoszeniach od pracowników. Z drugiej strony przepisy dają możliwość sprawdzania umów przy okazji wszystkich innych kontroli. Przez pierwszy rok będzie taryfa ulgowa, uspokaja Jan Jóźwik, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.
10: Firmy, które jeśli uznają, że ta umowa, którą mają, ma cechy umowy o pracę i zmienią ją, to nie ponoszą odpowiedzialności wykroczeniowej.
9: Ale zwiększą się kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Reforma to krok w stronę, o której mówi się już od dawna, mówi mi Grzegorz Kuliś z Business Center Club.
11: To znaczy, żebyśmy mieli tylko jedną formę zatrudnienia.
9: Ale do tego jeszcze daleka droga.
3: Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantor.

0: Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował ukraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
1: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Jest szansa na powrót kolei do Lidzbarga Warmińskiego po 30 latach. Samorządowcy rozmawiali z przedstawicielami zarządu PKP SA. Obecnie przygotowana jest jedynie wstępna koncepcja połączenia, która wymaga dalszych analiz, uzgodnień i prac projektowych. Mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarga.
2: Są korytarze wyznaczone w programie rozwoju kolei. I jednym właśnie z tych korytarzy to jest korytarz Bartoszyca-Lidzbarg Warmiński.
0: Kolej do Lidzbarga Warmińskiego może powrócić najszybciej za 5 lat. 80% maturzystów może dziś odetchnąć z ulgą. Egzamin dojrzałości zdali. Jak? O to pytała nasza reporterka Anna Badowska.
3: Może być. Nie jest kolorowo, ale myślę, że przyzwoicie.
4: Jestem zadowolona i troszkę zdziwiona.
5: Umie też w miarę dobrze.
6: Umie, jestem zadowolona z matematyki i tylko chyba z tego.
7: Jestem właśnie zawiedziona polskim, bo myślałam, że będzie lepiej, ale no polski jak zwykle. No nie udało się niestety. Znaczy udało się, oczywiście zdałam, ale no nie tak jak chciałam. No, ale mam nadzieję, że dostanę się na studia do Warszawa i z GGW i myślę nad rachunkowością i finansem, ale zobaczymy, co będzie.
0: Co piąty maturzysta nie zaliczył egzaminu. Większość z nich podejdzie do poprawki w sierpniu. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony. Otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy. Zachęca wolontariuszkę Weronika Kuc.
8: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek. Ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Przewozi krew po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
10: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
11: Pojawiają się ciarki na rękach. No co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
9: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
10: No stres zawsze jest, no, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
0: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów ratujących życie.
12: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Po profesjonalnej synoptycznej analizie mogę powiedzieć, że nie wygląda to dobrze. No dość sporo tego deszczu.
14: Dość sporo, zwłaszcza dzisiaj na Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu. Od samego rana dosyć dużo chmur, dużo deszczu. Ostrzeżenia przed deszczem z burzami właśnie w tych regionach, o których powiedziałem.
13: I temperatury też bez szału. W Białymstoku zaledwie 16 stopni dzisiaj, ale w Zielonej Górze 25.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Pierwsza zmiana.
13: Julia Hren.
16: Konrad Piłowarski.
13: Dzień dobry.
16: 8 minut po godzinie 6 mamy czwartek.
15: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z Vox FM.
18: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: 15 minut po godzinie 6. Dzień dobry we czwartek. To oznacza, że jesteśmy w tak zwanej strefie spadkowej w kierunku weekendu.
1: Ja bym powiedział, że to strefa awansu nawet.
0: A, no tak to, tak to można nazwać. No tak, rzeczywiście, bo spadkowa to znaczy, że się idzie do...
1: To w poniedziałek bardziej strefa spadkowa jest. A właściwie to w niedzielę wieczór.
0: Dobrze, czyli jesteśmy w strefie awansu, a my zaczęliśmy od takiego słownictwa piłkarskiego, bo wczoraj żadnego meczu nie było.
1: Tak, pisał do mnie wczoraj Rysiek Piwek.
2: No nie, no niby mnie ten mundial jakoś nie wciągnął, ale meczu mi brakuje.
0: Mógł obejrzeć te wszystkie, które inne się dzieją.
1: Przepraszam, że przerywam, ale czy tak. Ty byłaś u fryzjera?
0: Tak, wiem, że to wiesz, bo ci wczoraj powiedziałam i przed chwilą zadzwonił ci budzik, bo sobie nastawiłeś przypomnienie.
1: Nie no, pięknie, piękna fryzura. Drodzy panowie, ja wam przypominam takie zasady savoir vivre rumęńskiego.
0: Jeżeli, dziękuję bardzo za pochwalenie.
1: Jeżeli tak. Zorientowaliście się, że ktoś, koleżanka z pracy wasza, żona, była u fryzjera, dajcie znać innym, napiszcie wiadomość tak po cichu, tak żeby oni też wiedzieli o tym, żeby też pochwalili, bo później same problemy z tego będą, bo zapomną, bo nie zauważą, bo te zmiany często są tylko niewielkie. Warto sobie pomagać.
0: Chyba, że zorientowaliście się miesiąc po. To już wtedy nic nie mówcie nikomu. To już trudno, to już przepadło.
1: A wtedy to zweryfikujcie po prostu z innymi, czy dopytajcie się, bo to często
0: to
1: może
0: być operacja
1: pomóc.
0: Wspólna.
1: Tak, 609-86-9869, jeżeli byście komuś chcieli na przykład przekazać, że u fryzjera byliście, albo że zapomnieliście o tym, że ktoś był, nie
0: albo
1: zauważyliście.
0: Że byliście gdziekolwiek indziej, na przykład o poranku w piekarni, w sklepie, to też możecie dać nam znać. 609-86-9869.
1: Piszcie i dzwońcie. 17 minut po godzinie 6, a my gramy.

0: To odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza i przyniosła czwartek. Mamy dzisiaj ten właśnie dzień, 9 lipca. Imieniny obchodzą Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksandrę, Anatola, Anatolia, Antoni, Augustyn, Barbara, Brykcjusz, Cyryl, Florianna, Hadrian, Hadriana, Heloiza, Ifigenia, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Teodoryk, Weronika, Wszebon, Zenon oraz Zenona.
1: Argentyna dzisiaj obchodzi Święto Niepodległości. Palau, Święto Konstytucji. Ukraina i Autonomiczna Republika Krymu, Dzień Patrenitu.
0: A co to ten Partenit? Osiedle typu miejskiego na południowym brzegu Krymu.
1: Tak jest. I jeszcze do tego mamy dzisiaj Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą.
0: A można też nie iść do pracy? Czy to też będzie jako świętowanie tego święta?
1: Można sobie wyobrażać, że idziesz do pracy i wtedy będzie inną drogą.
0: Okej,
1: okay, ale to jest dobra okazja, żeby się spóźnić.
0: O, na przykład.
1: Czemu się spóźnić? Świętowałeś.
0: To już mi się podoba. 1807 rok, 9 lipca dokładnie, podjęto wtedy decyzję o utworzeniu wolnego miasta Gdańska. Ale uwaga, dopiero 2 tygodnie później miała miejsce uroczystość proklamacji tego oto wydarzenia. Więc wnioskuję, że 2 tygodnie zajęło im przygotowanie się do imprezy.
1: No wiadomo. Nie można tak od razu. 9 dzień lipca roku 1936, dokładnie 90 lat temu, zmierzono rekordowo wysoką temperaturę w historii Nowego Jorku. Było to 41 stopni. Frejerzy, u nas też było 41 stopni w tym tygodniu.
0: No właśnie, nie tam 100 lat temu.
1: No, w tym tygodniu mówię, bo tak, bo jak dodasz do siebie poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, to 41 wyjdzie.
0: Ojej, zapomniałam, że te upały to były już w zeszłym tygodniu. 1956 rok, na świat przychodzi amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, w Polsce w sumie znany z tego, że posiada polskiego naszego malucha, czyli pan Tom Hanks, w sumie znany chyba najbardziej z roli Foresta Gumpa.
1: 70 lat dzisiaj kończy. Rok 1521, 9 dzień lipca. Na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt.
0: Ktoś w niego już przydzwonił?
1: Dzwonią cały czas, no, ale tylko przy okazji dużych okazji.
0: To jeszcze sportowa data. 1877 rok, wtedy to rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu.
2: Jak dobrze gramy.
1: A co, jak zwykle. 4 minuty zostały do godziny 6:30.

0: można śpiewać w samochodzie, proszę bardzo.
1: Można też zagłosować na voxfm.pl na tę piosenkę. Plusować, plusy, plusy, plusy. 2 minuty do 6.30, o 6.30 wiadomości.
0: A potem m.in. modelki włodarskie, lubicie eklatu.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
6: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
5: oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Uczta dla fanów prażynek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Reklama.
7: 6.31 to czas na wiadomości. Vox FM w studiu jest już Marta Kiermasz.
8: Na początek Lubelszczyzna. Poważny wypadek w miejscowości Łukowa. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego. Dwie z nich trafiły do szpitala. To po zderzeniu z innym pojazdem. Ucierpiał również kierowca samochodu osobowego. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
9: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
8: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. W wiadomościach jeszcze Portugalia. Blisko 2000 osób protestowało na ulicach Almady w związku z ograniczeniem dostaw wody pitnej. Urzędnicy tłumaczą swoje działania suszą. Wodę całkowicie wstrzymano na terenie 15 miejscowości. Zostanie przywrócona dopiero jutro. Ograniczenia będą jednak nadal obowiązywać w nocy.
10: Pierwsza zmiana.
11: Pierwsza zmiana.
10: Od rana z Vox FM.
7: 27 minut do 7, a my gramy dalej.

0: Ja byłem o poranku w Turcji. Piękne słońce, idę na basen, a tam wszystkie leżaki zajęte przez ręczniki. Nagle się budzę, ja jestem w domu i od 16 minut powinienem być w pracy. Taki SMS przyleciał na 609-869-869.
1: Zdarza się, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, nie ma co mieć do siebie pretensji. Trzeba się cieszyć, że się w ogóle wstało, podniosło. Szef też się niech cieszy.
0: Jakby co, to 20 minut zostało do godziny 7. Jeżeli potrzebujecie tej informacji, to ją przekazujemy. No i o tej porze tradycyjnie zaglądamy do gazet, sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło, jak spaliście. No i ja rano, jak się obudziłem, no to byłem w szoku, no bo uwaga, uwaga, wiem, że wielu fanów ma ta seria u nas wśród słuchaczy. Kapitan Bomba powraca, mają być nowe odcinki i to już za 3 dni.
1: Bardzo ciekawie, a o czym to jest?
0: To taki polski South Park, tak połączenie South Parka i Gwiezdnych Wojen. Drodzy słuchacze, możecie Juli napisać, co to jest Kapitan Bomba.
1: Okej, to może sobie obejrzę, będą nowe odcinki, to może, może będę nową fanką.
0: Ja na antenie bym fragment puścił, ale to tam...
1: A tam nieładne słowa, to nie jest dla dzieci.
0: Trudno wybrać właśnie na antenę. Tak, to nie jest dla dzieci.
1: Jasne, dobra. A ja mam Super Ekspres i w Super Ekspresie dowiaduję się, tak przynajmniej wnioskuję, że Justyna Steczkowska planuje albo wydać swoje kiełbasy, albo wydać swoje majtki, no bo nagłówek jest taki, Jusia chce być jak z Colim.
0: No.
1: No więc nie widzę innej opcji.
0: No tak. To...
1: Ale doczytałam, doczytałam, że bierze teraz za show swój koncert tyle samo co z Colim, czyli 75 tysięcy.
0: A to ja też chciałbym być jak z Colim w takim razie.
2: Pierwsza zmiana.
0: Żeby nikt nie przyszedł, ale ja chętnie wezmę tyle.

0: 13 minut i będzie godzina 7. Napisał do nas słuchacz: pozdrawiam z wrocławskiego MPK. Trzymaj się mocno. Tramwaje to najlepsza praca na świecie. Można was słuchać do woli, pić kawkę i podziwiać piękne miasto. Polecam wszystkim z całego serca.
1: Polecamy również. Wycieczka wrocławskim tramwajem to zawsze jest przygoda.
0: Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc jeżeli aktualnie idziecie do pracy swojej, która nie jest byciem motorniczym we Wrocławiu, zawróćcie się. Zmieńcie plany, no bo tutaj jest dobra reklama pracy jako motorniczy.
1: Ale z tego Wrocławia musimy się przenieść na północ kraju, do Gdańska.
0: No nie.
1: Bo dostaliśmy niepokojące zdjęcia prosto z Gdańska.
0: Jakie zdjęcia? Boję się.
1: No, zdjęcie chmur. Chmury są czarne i to wygląda, no, przerażająco. Ja nie wiem, czy Gdańsk jeszcze za te 12 minut po godzinie 7
0: będzie istniał.
1: Gdańsk będzie Armagedon, taki podpis pod zdjęciem przyleciał.
0: Ale rzeczywiście takie chmury czarne, jakby coś się miało dziać, jakiś koniec świata. Jeżeli pojawiły się pierwsze objawy apokalipsy zombie, to dajcie znać na 6098 69 69.
2: Pierwsza zmiana.
1: Jeżeli zobaczycie jakiegoś zombie, to nie piszcie, tylko uciekajcie.
3: Visita Haribanta, mi spielali te dota. A human.

0: Jeżeli właśnie nagrywacie TikToka, to przepraszamy, że się odzywamy. Ale musimy powiedzieć wam, że zostało 6 minut do godziny 7.
1: I żebyście zostali z nami, to też wam musimy powiedzieć.
0: A już teraz Marnik, Up and Down w Vox FM w rytmie hitów.

0: Pojawiają się kolejne doniesienia z Gdańska. W Gdańsku czarno, to fakt, deszczu wyjątkowo brak, ale za to tęcza się pojawiła.
1: Donoście nam, jak tam w Gdańsku i czy żyjecie, 609-8-6-9-8-6-9, ale też zostańcie z nami, zaraz wiadomości, a po wiadomościach się słyszymy.
0: Reszta Polski też, przyjmiemy chętnie doniesienia pogodowe, śmiało możecie wysyłać.
2: Pierwsza zmiana rana.
3: Od rana z Fox FM.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
14: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
15: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Lekarze z maksymalnym poziomem zarobków. Minister zdrowia przedstawiła plan na ratowanie ochrony zdrowia. Nawrocki rozmawiał z Zełenskim, ale na linii Warszawa-Kijów bez przełomu. Podhale wypełniło się barwnym korowodem. Ruszyły sabałowe bajania.
7: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Ma zatrzymać patologię w szpitalach. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, które przygotowano na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na aferę w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Michale. Powiedz, jakie będą te najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
8: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
9: Do 240 zł brutto za godzinę.
8: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
9: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
8: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
6: A co na to lekarze? Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas zakończonego już szczytu NATO w Ankarze.
10: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki, jak jednak zaznaczył, dobrze, że do spotkania doszło. Przypomnijmy, spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Rektorka i wykładowczyni Szczecińskiej Akademii Sztuki staną przed sądem. To w związku z eksplozją w jednej z pracowni uczelni, do której doszło w czerwcu 2023 roku. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia. Więcej na ten temat wie Krzysztof Baziuniak.
11: W wyniku wybuchu ranna została 20-letnia studentka, która po kilku miesiącach zmarła. Wykładowczyni zarzuca się m.in. brak właściwego nadzoru nad młodą kobietą oraz niezapewnienie jej odpowiedniej odzieży ochronnej. Rektorka uczelni ma natomiast stanąć przed sądem za niedopełnienie obowiązków funkcjonariuszy publicznego, w tym za brak właściwego zabezpieczenia pracowni.
6: Wykładowczyni grozi do 10 lat za kratami, natomiast rektorce do 2 lat. Kobiety nie przyznają się do winy. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Piotr Grochmalski, analityk, ekspert do spraw geostrategii i członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Na koniec jeszcze barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. sabałowe bajania, festiwal folkloru polskiego.
12: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej. Z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że telo młodych ludzi przyjeżdża tu.
6: Sabałowe bajania potrwają do 12 lipca. Finałem będzie sabałowa noc, podczas której nastąpi pasowanie na rozbójników i wierchowe orlice.
13: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: Czekamy na pogodę po góralsku.
1: No piękna, Konrad, będzie pogoda, panocku.
0: No nie wiem, czy taka pikna, bo deszczu sporo w Zakopanem.
1: Dystyk potrzebny.
0: I 17 stopni Celsjusza.
1: W Kosalinie pikna pogoda, Mariusz napisał, hej.
0: Piękna pogoda, bo słońca będzie dzisiaj rzeczywiście trochę. Szczecin, Gorzów Wielkopolski, tam też się dużo słońca pojawi.
1: W Białymstoku jest pochmurno, hej, napisał Jeremias.
0: I 16 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Pierwsza zmiana.
1: A w Rawisu aktualnie słonecznie.
0: A ile płacimy za tę pogodę?
1: 50 zł.
0: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
1: Hej.
2: Pierwsza zmiana od rana z Box FM. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: 15 minut po godzinie 7. Jak oglądamy obrazki z nadpolskiego morza, to jest tam dość kolorowo. Właściwie jest dosyć szaro, tak jak wysyłaliście nam
1: nawet
0: zdjęcia.
1: Nawet granatowo bym powiedział w niektórych miejscach się robi.
0: No i jest sztorm, strasznie wieje, więc trzeba uważać, ale to nie jedyne zagrożenia, które czyhają na nas nad Bałtykiem.
1: No, przede wszystkim największe zagrożenie to jest to, że wydamy za dużo pieniędzy.
0: Tak, to jest, tak, to myślę,
1: o tym
0: jest,
1: mówisz? O to ci chodzi?
0: To jest jednak większe, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że skupiska niebezpiecznych zwierząt mogą pojawiać się nad plażą i wtedy można zobaczyć flagę fioletową.
1: Fioletowe flagi na plaży nad Polskim.
0: Tak,
1: to nie jest dlatego, że dzisiaj Skolin będzie występował w strefie Vox FM we Władysławowie? On ma taki fioletowy.
0: Bardziej tak. To już tam powinno być napisane wejdę, wyjdę na tej pladze.
1: No, na przykład, tak.
0: A to jest dobry pomysł.
1: A jeżeli mowa o Skolimie, to Skolim kolejny biznes rozkręca, moi drodzy. Po tym, jak został twarzą kiełbasy.
0: Później zrobił swoje majtki. No, ale tak, kiełbasy. Ma swoją kiełbasę, pokazał oficjalnie skolimową kiełbasę.
1: Tak, pokazał kiełbasę. Teraz będzie robił lody.
0: O, ale fajnie, bo to jednak będzie jego wizerunek na tych lodach.
1: Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie zdradził dokładnie szczegółów. Mm-hmm. Jedynie wiadomo, że będą to lody śmietankowe.
0: Mm-hmm. I białe takie, tak?
1: Białe, tak, będzie robił białe lody i z polewą owocową będą.
0: O, super, to smacznie. No. Trzeba będzie spróbować.
1: Tylko będzie się lepić, jak to owocowe, nie? Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 21 minut po godzinie 7. Dlaczego ty mi kazałeś to zrobić? Przecież ciebie jest mi teraz smutno, jak zobaczyłam te liczby.
1: Ale my tutaj jesteśmy, żeby informować słuchaczy, po to jesteśmy. I tak. Po to, żeby sprawdzać informacje, które spływają przez internet. I wczoraj na TikToku wyświetlił mi się TikTok z informacją, że podobno teraz się pozmieniało w bliku. I jak się wysyła komuś blika, to tej osobie wyskakuje, jak masz ją nazwaną w książce telefonicznej.
0: Okay.
1: Więc pomyślałem sobie, że zrobimy taki eksperyment, żeby to sprawdzić i powiedzieć słuchaczom, czy to prawda. Czyli wyślij mi coś i zobaczymy, czy to działa.
0: A nie!
1: No jak nie?
0: A nie, to jest naprawdę bardzo słaby plan.
1: Dlaczego?
0: Nie podoba mi się. Też tak próbuję rodziców nabrać, jak chcę, żeby wysłali mi blika i też się nie nabierają. O nie, nie, ja się nie nabiorę.
1: Z Pawelcem by się udało.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Ale możemy w drugą stronę też, prawda? To może działa.
1: Jakby co to, co powiedziałem, wszystko to jest nieprawda. Chciałem po prostu zarobić 10 złotych.

0: czuję ten szal.
1: Ale powiem ci, że się zawiodłem na tobie, no.
2: Naprawdę?
1: Że nie chciałaś tego blika zrobić, nie? Tak liczyłem.
2: Wiesz co, ja może bym ci zrobiłam, ale ja nie mam z czego. 2 minuty do godziny 7:30. Taka jest smutna rzeczywistość, ale nie martwmy się, bo jest czwartek, z tego należy się cieszyć. Cieszyć się też należy z pytania od Rysia.
3: Co robi krem w krematorium?
1: No ja nie wiem, czy cieszyć się z tego, czy nie. Pierwsza zmiana od rana z Boxerem. Ale jeżeli znacie odpowiedź, to 609-8-6-9-8-6-9.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Na zegarze 7:31 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz.
5: Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza po wczorajszych potężnych wichurach na Pomorzu. Dzisiaj kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na północnym wschodzie Polski możliwe są silne opady deszczu z burzami, a nad Zatoką Gdańską i na Mierzei Wiślanej wiatr w porywach wciąż może osiągać nawet 60 km na godzinę. Wczoraj na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
6: Jest trochę niebezpiecznie.
7: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
5: Mówili wypoczywający na molo w Brzeźnie. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1500 razy. Na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, na Warmii i Mazurach 3. Ponad 5 milionów dolarów odszkodowania to dla pisarki i publicystki Jean Carroll. Sąd federalny w Nowym Jorku nakazał wypłatę pieniędzy zasądzonych jeszcze w 2023 roku za napaść seksualną i pomówienie kobiety przez Donalda Trumpa. To wynik odrzucenia odwołania od wyroku przez Sąd Najwyższy. Do napaści miało dojść w przebieralni w galerii handlowej w 1996 roku w Nowym Jorku. Publicystka opisała to wszystko w 2019 roku. Trump zaprzeczył, a oskarżenia nazwał szwindlem. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Piotr Grochmalski, analityk, ekspert do spraw geostrategii i członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji i światowego rankingu. Federacja jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowie wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00. Niespodzianka na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zverevem.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Od rana z Vox FM.
10: 26 minut do 8. Rysia, przypomnimy.
11: Co robi krem w krematorium?
10: 6098 69 89, piszcie.

0: Powiem ci, że Rysiek to dzisiaj grubo poleciał.
1: No, przypomnij.
2: Co robi krem w krematorium?
1: Jeżeli to krem z filtrem, to chroni przed poparzeniem.
0: Poprawia opaleniznę.
1: Robi kremówkę.
0: Spoczywa na półce.
1: Kremuje.
0: Smaruje plecki, żeby się nie spiekły.
1: Ojej, a jaka jest poprawna odpowiedź?
0: Nie wiem, czy chcemy wiedzieć.
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi krem w krematorium? Balsamuje ciało. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 13 minut zostało do godziny 8. To radio Vox FM, jedyne radio, które organizuje teleturniej.
1: I to teleturniej radiowy, żeby się nikt nie pomylił.
0: Oczywiście, że tak.
1: Lecimy. Za chwilę dowiemy się, jak macie na imię. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie czwartkowego teleturnieju w radiu Vox FM. Teleturnieju, który na pewno ma sens, ale nie wiemy jeszcze jaki. Chodzi o to, że dzwonicie teraz na 609-869-869. My zadajemy Wam pytania, a później próbujemy zgadnąć, jak macie na imię, na podstawie tego, co odpowiecie na nasze pytanie.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, witam.
0: Słuchaj, jakieś pytanie muszę zadać. Czy wolałbyś być teraz na urlopie w miejscu, gdzie ciągle pada i jest zimno, czy jednak pracować?
2: No kurde, każdy urlop, nawet ten najgorszy, jest lepszy niż praca, nie?
0: Mądry człowiek się do nas dzwonił.
1: Myślę, że jesteś Łukasz.
2: Nie.
0: To może Adam.
2: Też nie.
1: Jak masz na imię?
2: Wojtek.
0: Wojtek, pozdrawiamy serdecznie. Kolejna osoba w takim razie, może spróbujemy tutaj odebrać telefon. Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, cześć. Słuchaj, jakie pijesz mleko? Te z żółtą nakrętką czy z czerwoną?
3: Z czerwoną, czy dwa tłuściutkie.
1: Tłuściutkie mleko. A dużo mleka do kawy?
3: O, no tak pół na pół.
1: Pół na pół, dobra. Myślę, że jesteś Patrycja.
3: Nie.
0: Marta.
3: Nie.
1: Jak masz na imię?
3: Natalia.
0: Natalia, no pozdrawiamy. Nie. Kolejna osoba razem z nami. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Cześć.
1: Cześć, wiesz może, co zrobić na wypadek apokalipsy zombie?
4: Chować się w bunkrze.
0: W bunkrze. No, o. No to jest jakieś rozwiązanie.
1: Jest jakaś opcja, ale czyli jesteś tchórzem, nie walczyć, tak? Myślę, że jesteś Konrad.
0: Że tchórz to Konrad? Oj, grabisz sobie.
1: Ale co, nie zgadłam?
0: Chyba nie.
4: Nie.
0: To w takim razie Paweł.
4: Nie.
1: Jak masz na imię?
4: Paweł to mój syn.
1: O, a ty jak masz na imię?
4: Rafał.
1: Aj.
0: Pozdrawiamy wszystkich Rafałów w takim razie. Kolejna osoba, halo, halo. Tutaj się rozłączył słuchacz. No może tutaj, czy się słyszymy?
5: Tak, słyszymy.
0: Po urlopie, w trakcie urlopu, czy przed urlopem jeszcze jesteś?
5: Po urlopie, dopiero we wrześniu.
1: Czyli jeszcze przed, można powiedzieć.
0: Ale równocześnie po, no, bo już był pewnie jakiś
5: grab. Tak, bo miałem w maju.
1: A, czyli jesteś właściwie idealnie po środku. Czy ty jesteś Marcin?
5: Nie.
0: Rafał.
5: Też nie.
1: Jak masz na imię?
5: Arek.
1: Ale mamy słaby bilans.
0: Dobra, może teraz się uda. Halo, halo, halo, halo. Tutaj może tu w takim razie.
6: Dobra, może teraz się uda.
1: Halo?
6: Halo, halo.
1: Po co człowiekowi aż 10 palców?
6: Bo ma dwie ręce.
1: No. A to po co aż dwie ręce?
0: No bo co, z jedną ręką? No proszę cię, to co?
1: Dobra, ja myślę, że jesteś Marek.
6: Nie.
0: Nie no, Grzesiek. Musi być jakiś Grzesiek.
6: Nie.
1: Nie?
0: Nie!
6: Nie.
0: Jak masz na imię?
6: Dawid,
0: pozdrawiamy. Jak masz na imię? Przegraliśmy dzisiaj.
1: Musimy się poprawić, musimy zacząć ćwiczyć.
0: Ale jak to jest, że dzisiaj Grzesiek żaden się nie dodzwonił?
1: No to trochę jest coś nie tak.
0: Gabriel, wytłumacz.

0: minuty do godziny 8. Koszalin, 20 stopni, elegancko. Takie donosy z Polski dostajemy na 6098698869.
1: Przypominamy, że godzinę temu Gdańsk się odezwał, że apokalipsa idzie i od tej pory ja już nie widzę SMS-ów żadnych, nic żadnych zdjęć.
0: Nikt z Gdańska nie pisze, więc...
1: Halo Gdańsk, czy istniejecie jeszcze?
0: Właśnie, czy nie zalało was z góry, z dołu, z każdej strony? Dotrzymajcie się ciepło.
1: 2 minuty zostały do godziny 8, za chwilę wiadomości. A po wiadomościach m.in. Kate Ryan i Ella się pojawiły.
0: Ale też o pogodzie coś powiemy.

0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealnie.

0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
1: Naczelna Izba Lekarska sceptycznie podchodzi do propozycji minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. I jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
2: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
1: Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia właśnie z Naczelną Radą Lekarską. Liczne eksplozje i zniszczenia w całym kraju to w Iranie, gdzie Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki. W odwecie irańskie wojska ostrzelały amerykańskie cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Stany Zjednoczone uderzyły przede wszystkim w obiekty infrastruktury przemysłowej, głównie energetycznej, oraz wydobycia ropy naftowej, a także militarnej. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że amerykańskie ataki to odwet za irański ostrzał statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. A z nami już Jan Wróbel. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś profesor Piotr Grochmalski, analityk i członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie profesorze, Parlament Europejski przegłosował uchwałę potępiającą nazwanie oddziału ukraińskiego nazwą ukraińskiej, bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. To polski sukces, ukraińska porażka, symbol bez znaczenia.
4: Nie. Każdy przekaz tego typu jest istotny z punktu widzenia dalszej pozycji czy relacji ukraińsko-polskiej.
3: I pytanie drugie też o Ukrainę. Donald Trump ciepło się wypowiada o Ukrainie. Kto by się tego spodziewał? Szczyt w Ankarze nie zaskoczył pana pod tym względem?
4: Nie. To pragmatyka. 6 punktów, wszystkie ważne. Także ten o Ukrainie. Także solidny przekaz jest. Ukraina ma sygnał, że będzie kontynuowane wsparcie dla Ukrainy. To jest bardzo istotne.
3: A nie jest to sygnał ze strony Donalda Trumpa do Rosji. Mam was dosyć, bo tak naprawdę Donald Trump nigdy Ukrainy chyba już nie polubi prezydenta Zełenskiego, ale rozczarował się Putinem.
4: No, to jest pragmatyka, tak. To jest tego typu przekaz. Rozczarowanie Putinem i pragmatyka wobec Ukrainy.
3: A rozczarowanie prezydenta Ameryki, wiadomo, to nie przelewki. Kontynuujemy naszą rozmowę w internetowym wydaniu. Zapraszam.
1: A ja zapraszam na voxfm.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Jeszcze żyjemy! Przechodzi bokiem czarna chmura, Gdańsk pozdrawia!
7: Słońce walczy z chmurami, jest 16,5 stopnia, mnie to pasuje, tak napisała Marta. Za chwilę będzie 30 na plusie i znowu się zacznie narzekanie, że gorąco.
6: A no, Agnieszka do tego jeszcze dodaje, w Gdyni słońce jak pomarańcza.
7: O! Czyli dzieje się w Polsce. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 25 stopni, najchłodniej na wschodzie tam zaledwie 16.
6: Na Mazurach, na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie możliwe deszcze dosyć duże i burze.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Deszcze dosyć duże i burze. No poeta Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: minut po godzinie 8. Gdzie jesteście na wczasach? Dajcie nam koniecznie znać w oxfm.pl. Nie spać, zwiedzać. Po godzinie 9 będziemy dzwonić i sprawdzać, jak tam się wam wakacjuje.
1: No i bardzo popularną atrakcją nad morzem, zawsze, właściwie to we wszystkich miejscach, gdzie się wypoczywa, są automaty różnego rodzaju.
0: No wiadomo, one są zwłaszcza popularne wśród dzieci. Rodzice myślę, że oczy zasłaniają.
1: Wśród dzieci tylko, o czym ty mówisz?
0: No, a co dorośli też?
1: A ty nie widziałaś nigdy automat, który się nazywa Boxer?
0: A, no masz rację, no, masz rację.
1: Godzina 22:30 w takim Mielnie na przykład. Przecież to
0: kolejka
1: tylko,
0: jest.
1: Tylko słychać, jak jest uderzane. Ja nie dam rady.
0: No nad morzem to są nawet te takie wielkie namioty i tam automat obok automatu.
1: No właśnie.
0: Ale mogliście się z tym spotkać.
1: Jest nowość. To się pojawiło jako Mielno w internecie, ale zrobiliśmy małe śledztwo dziennikarskie i okazuje się, że to ta nowość pojawiła się w Małopolsce, w miejscowości Radłów. Podobno taki automat stoi przy ulicy Kościuszki.
0: Tam też można się wybrać na wakacje i z automatu skorzystać, ale co to za nowość?
1: To automat, w którym do wygrania jest worek z butelkami kaucyjnymi.
0: Ale super. A gdzie to jest? Ja już wpisuję w mapę, ale nie, no super. Nigdy co prawda nic nie wygrałam w takim automacie, ale może akurat z butelkami. A ile dużo?
1: No, taki duży worek, wydaje mi się, że on ma ze 120 litrów.
0: Ale kuszą.
1: No to wiesz, no można sobie mikrokawalerkę kupić za taki worek, mi się wydaje. Chociaż jest jeden mały problem, bo trafiłem na nagranie, jak oni to montują, te butelki w tym automacie. I okazuje się, że nie wszystkie są kaucyjne.
0: Pierwsza zmiana od rana z Fox FM. To jest oszukiwanie ludzi.

0: 17 minut po godzinie 8. Dzień dobry, we czwartek. My mamy dobre wieści dla was.
1: Dobre wieści? To są bardzo złe wieści.
0: A dlaczego? No... Że jutro jest piątek, to są złe wieści?
1: A nie, ja myślałem, że ty chcesz o tych bocianach powiedzieć, że to dobre wieści.
0: Nie, no to są akurat złe wieści.
1: To są fatalne informacje, słuchajcie. Bociany tyją. Naukowcy w Polsce biją na alarm, mówią, że bociany znalazły sobie nowy sposób na jedzenie.
0: To znaczy, że będzie mniej żab, bo jedzą więcej żab?
1: Nie. Na wysypiska śmieci się udają. I o tam mają taki fast food swój po prostu. Mhm. I dzięki temu mniej energii zużywają. Mhm. Zwłaszcza w okresie lęgowym, jak już sobie przylecą, to myślę, że teraz jest ten moment. Mhm. I one sobie się stołują w tym swoim fast foodzie. No ale przez to, że się stołują w fast foodzie, że to jedzenie jest wszędzie, mhm. No to się nie ruszają, nie latają.
0: O nie, a ja wczoraj widziałam takiego TikToka właśnie z bocianem i ktoś napisał, że to bardzo wychudzona krowa.
1: O, to już niedługo, okazuje się, że już niedługo.
0: Że już niedługo będą takie grube jak krowy. No. Matko, ale ja myślę, że Polacy się cieszą z tego akurat, że bocian tyje.
1: Ale ja jestem w ogóle zdziwiony. Mhm. Jestem zdziwiony z tego powodu, że po co one na te wysypiska latają, skoro tyle w Polsce żabek?
2: Pierwsza zmiana.
0: 18 po 8.

0: 25 minut po godzinie 8, a Tandra Bocelli to jest naprawdę.
1: Jarek do nas napisał. Pracuję jako kierowca śmieciarki. U nas na wysypisku jest tyle bocianów, że przy 30 zgubiłem rachubę w liczeniu. I ja się teraz zastanawiam.
0: Czy to ptaki, czy te drugie bociany?
1: No właśnie.

0: Yo!
1: No czekam, aż zaczniesz nawijać. Tak wchodzisz jak już profesjonalny raper.
0: No tak, bo ja tylko jestem od yo. Ja mam ludzi od rapowania.
1: Jesteś takim hype manem po prostu, tak?
0: Okej, dobrze. 2 minuty do 8.30, 8.30 wiadomości.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sygut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Ale duża.
15: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Reklama.
0: 8.31 na Voxowym zegarze. Czas na wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz zaprasza.
16: Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo odpowiada za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
17: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
16: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory. Gang narkotykowy rozbity w Małopolsce. Członkowie grupy rozprowadzali nielegalne substancje m.in. w Skawinie, Niepołomicach i Wieliczce. W sumie 8 osób zostało aresztowanych. Usłyszeli zarzuty, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. I jeszcze sport. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.
2: Pierwsza zmiana.
18: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Ale Farben, René Miller, Body Talk za chwilę, teraz Brave. I just 28 do 9.

0: Może ty wystąp zamiast Justina.
1: Myślisz?
0: No myślę, że to jest dobry pomysł. Oni jeszcze mogli nie poznać się na twoim talencie.
1: To prawda, nikt się jeszcze nie poznał na moim talencie.
0: 21 minut do godziny 9. Bardzo pięknie Konrad przed chwilą zaśpiewał, chociaż zazwyczaj mruczy.
1: A już jutro, bo jutro piątek.
0: A zaśpiewał Justina Biebera, ponieważ ten oto artysta wspaniały, wyjątkowy wystąpi na finale mundialu.
1: Tak, FIFA podała, że Justin Bieber wystąpi na finale mundialu. Pojawi się tam obok Shakiry. Mhm. Obok BTS, to koreański zespół, jeżeli ktoś nie wie, i Madonna jeszcze ma się też pojawić na tym finale mundialu.
0: Szczerze, powiem szczerze, tutaj do FIFA się zwrócę, ja jestem trochę zła.
1: Dlaczego?
0: Dają jakieś podrzędne gwiazdy na te występy, no. Ale tak, ani tutaj nie widzę Skolima, ani Zenka nie widzę, żeby był, ani na przykład Golec Orkiestra, to są bracia, zrobiliby furorę.
1: Mało tego, ja uważam, że to jest skandal, kolejny skandal na tych mistrzostwach.
0: Dlaczego?
1: No bo dlaczego on wystąpi w mundialu, skoro nie grał?
2: Pierwsza zmiana.
1: Co, od razu do finału go biorą.
0: Tak, tak.
1: Skandal.
0: Tak.
1: Tak w ogóle to dzisiaj mundial powraca, a Francja gra z Maroko wieczorem o 22:00.

0: Jarek do nas napisał na 698-6969, a ja myślę, że największą furorę na mundialu zrobiłby Michał Wiśniewski ze swoją kolejną żoną. Ja myślę, że Michał Wiśniewski ze wszystkimi swoimi żonami to mógł 11 wystawić nawet.
1: Ale nie, on przecież nie ma nowej żony. Przecież on się rozwiódł i już nowej na razie nie ma.
0: Chociaż, jak donoszą media, podobno skręci znowu z Mandaryną.
1: A, no tak, rzeczywiście. To
0: dzisiejsza
1: już...
0: okładka faktu, coraz więcej ich łączy. Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Być może to będzie wielki powrót.
0: Być może.
1: A może po prostu Michał Wiśniewski będzie robił drugą rundę, czyli po drugich żonach znowu. Nie wiem, czy tak można, ale
0: jeżeli chodzi o wielki powrót, to słuchajcie, w warszawskim ZOO też wielki powrót nastąpił, bo urodziło się zwierzę, które wyginęło w latach 60.
1: Urodził się koń Przewalskiego. On wyginął w naturze, ale w ZOO tak. Jeszcze istniał i właśnie oglądamy sobie tutaj zdjęcia pięknego konika. Ogłasza ZOO plebiscyt na imię
0: Rafał, dla konia to Rafał musi być. No konie Rafał to jest postać kultowa, więc wydaje mi się, że idealnie by się nam dało.
1: A Wacek dla konia?
0: To dla nietoperza.
2: Pierwsza zmiana.

0: A my przypominamy, że wakacyjna wersja tej piosenki
1: jest na Instagramie, na Facebooku i na TikToku i można ją obejrzeć. To jest wersja nasza, zatem

0: Romantycznie zrobiło na naszej antenie. 5 minut do godziny 9. Romantycznie też jest na pewno, jak stoicie w korku. Jest tak cudownie, można sobie w oczy popatrzeć.
1: Albo jak jesteście na urlopie, deszcz. Uważam, że to jest bardzo romantyczna pogoda,
0: masz
1: tak?
0: Masz rację, tańczenie w deszczu, całowanie się w deszczu. No.
1: Przecież wszystkie te filmy romantyczne tak mają, tak? Także proszę się nie smucić z tego powodu, że deszcz pada, tylko wykorzystać okazję.
0: Wykorzystać okazję możecie też na voxfm.pl. Tam do wygrania 5 stówek na prezent marzeń, jeżeli tylko napiszecie, gdzie jesteś. A już po godzinie 9 będziemy dzwonić i sprawdzać.
2: Pierwsza zmiana
0: od rana z Vox FM.
1: Wcześniej, bo punktualnie o 9 wiadomości w Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Autopromocja.
5: Nareszcie urlop.
6: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie! Vox FM robi lato.
7: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
7: Vox FM robi lato.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
17: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
18: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
17: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
18: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
17: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
18: Paulina Sykut-Jerzyna
17: i Krzysztof Ibisz.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Ale duża.
23: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
26: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
27: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
28: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: Burze, grad, możliwa cofka. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Zaostrza się konflikt na Bliskim Wschodzie, to odbija się na cenie ropy. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwszy mecz ćwierćfinałowy.
2: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kierma.

0: Mówi nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali 2000 razy. Dwie osoby zostały ranne. Jak podkreślał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja na Pomorzu była najbardziej wymagająca.
1: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
0: Dzisiejsze alerty IMGW obowiązują do godziny 18. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy po ostatnich irańskich atakach na statki w ciśnieniu Ormuz i amerykańskiej odpowiedzi. Baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, wiadomo już, kiedy wróci CPN?
2: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
3: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
2: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
2: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Afera z ołowiem w wodzie pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych w maju stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające.
5: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
0: Podkreśla Łukasz Betański z sanepidu w Bydgoszczy. Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody.
6: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano cały czas do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
7: Czyli co, czekać teraz, aż...
6: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych.
8: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: I właśnie wchodzą w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagra dziś o półfinał z czwartą drużyną poprzedniego mundialu, Marokiem. Kibice ostrzą sobie zęby na ten pojedynek. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
0: A jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
10: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Będzie dzisiaj deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski i na północy, ale na południu też. W sumie to tylko na zachodzie nie będzie padało. O, tak to podsumujmy.
12: Jeżeli chodzi, przepraszam, o temperaturę.
11: 25 stopni to na zachodzie, a najchłodniej na wschodzie Polski 16, w zaledwie w Białymstoku, w Koszalinie też nie najlepiej do 20.
12: Ocieplenie ma przyjść w weekend, w niedzielę termometry w okolicach 27 stopni na zachodzie pokażą.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Pierwsza zmiana.
11: Julia Hren.
12: Konrad Piwowarski.
11: Dzień dobry.
12: 5 minut po godzinie 9.
13: Pierwsza zmiana.
14: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
15: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: No właśnie spać, bo Filip ciągle śpi, prawda Maciek?
3: Tak, tak, śpi właśnie, dokładnie w tym momencie śpi, ma drzemkę swoją taką pierwszą poranną.
2: Którą to już w ciągu dnia?
3: Halo, halo?
4: Pierwszą drzemkę.
2: A ile ma takich drzemek w ciągu dnia?
3: Dwie do trzech.
4: Okay,
3: godzinkę, dwie trwają zazwyczaj.
4: Bo Maciek do nas napisał, spędzam 2 tygodnie w domu z moim ukochanym 10-miesięcznym synkiem Filipem i tak, napisałeś, razem śpimy, jemy, chodzimy na spacery, zaraz. Jak to jest z tym spaniem? Przyznaj się, o której ty dzisiaj musiałeś wstać? O której Filip dzisiaj wstał?
3: A dla niego to różnie bywa. No on to lubi o 6 pobudkę sobie zrobić, nawet o 5 czasem, no i sobie już coś tam porozrabia.
2: Super, bo on zna nazwę naszego konkursu, nie spać, zwiedzać, tak?
3: Tak. On bardzo wcześnie wstaje, lubi wczesne poranki.
2: A ty lubisz?
3: No ja właśnie odwrotnie, ja lubię dłużej pospać.
2: No właśnie tak myślałam, ale słuchaj, to jest bardzo udany urlop. Ty czujesz się taki wypoczęty?
3: Tak. Dokładnie, psychicznie przede wszystkim, w tym aspekcie najbardziej.
2: Nie, no to jest piękne, czyli rozumiem, że polecasz taką formę urlopu.
3: Oczywiście, że tak, to najlepsza taka forma jest wypoczynku.
2: Widzicie, wszyscy ci, którzy wybieracie się nad morze, w góry, tak. Można zostać w domu.
4: W hotelach to trzeba płacić za takie budzenie dodatkowe chyba.
2: A my mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń, jakbyś jednak chciał się czasem z domu wyrwać.
3: O, może się kiedyś zdarzy. Zobaczymy. Zwiedzać.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
4: A jak wy spędzacie wakacje? Dajcie znać. voxfm.pl

0: jest, miłość jest rozwiązaniem każdego problemu.
1: Jesteś przekonany o tym, mawiała moja babcia, miłości do gara nie włożysz.
0: Ale jak będziesz się kochać, to nie będziesz się przejmować tym, że jesteś głodna.
1: O, super. No? To dziękujemy. Po więcej złotych rad 609-869-869. 27 minut po godzinie 9 i to jest czas na informację. No niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził.
0: Co się stało?
1: Niemcy nie mają jaj.
0: No co ty gadasz?
1: Naprawdę, maksymalnie 2 opakowania jajek na jednego klienta. Takie ograniczenia są wprowadzone w jednym ze sklepów, w jednej z sieci sklepów w Niemczech, ponieważ są problemy z dostawami.
0: Aha. Nie no, skoro Niemcy nie mają jaj, to może Niemki, bo niektóre wyglądają jakby miały.
2: Pierwsza zmiana.
1: No wiesz?

0: Byłem kiedyś w takiej sytuacji.
1: W jakiej?
0: Byłem na wakacjach. Mhm. To było Maroko. Mhm. Tam są strasznie takie wąskie uliczki, już było po 20 i też mnie ktoś śledził.
1: Mhm. A co chciał ci sprzedać?
0: No właśnie, chciał mnie zaprowadzić do miejsca, gdzie mam hostel.
1: A dollars, my friend?
0: No właśnie, przy okazji dollars, my friend, oczywiście. Chcę, ja panu pomogę. No. Ale ja już byłem przekonany, że ja już nie wrócę z tych wakacji. Bo to było coraz ciemniej, coraz ciemniej, coraz ciemniej, a on za mną szedł i szedł i szedł i mówił, tu w lewo pan skręci, a tu w prawo. Ja już z portfela wszystkie dokumenty wyciągnąłem, bo stwierdziłem, że przynajmniej dokumenty to sobie zachowam. Mhm. Pieniądze to ukradnie.
1: No ale ostatecznie wszystko się udało. Tak, wróciłeś cały i zdrowy.
0: Bardzo pomocny człowiek. Nie dość, że odprowadził. Nie chciał właściwie tych dollars, my friend, ale powiedział, że on mnie musi zabrać do miejsca, gdzie knajpa jest. Bardzo dobre jedzenie.
1: Aha.
0: I dopiero tam mnie oszukali na pieniądze.
1: No jeżeli macie podobne historie, takie do opowiedzenia, które się skończyły dobrze, to lepiej by było. voxfm.pl, ponieważ mamy konkurs VoxFM robi lato i rozdajemy 2000 zł na wakacyjny weekend,
0: także
1: więc warto.
0: Warto, zdecydowanie się warto zgłaszać.
2: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
0: A za chwilę muzycznie będziemy robić lato. Ingrid i Mamma Mia się pojawi.
2: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myzlowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
7: Gorzów, czy Wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na Was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.
14: Konrad Baranowski pomógł Ukraińcom, od fiskusa dostał podatkiem. Les Gondor, przedsiębiorca z Gorzowa, zapowiada walkę o pieniądze. Urząd Skarbowy naliczył mu 1 200 000 zł VAT-u i ponad 250 000 zł podatku dochodowego. Jak twierdzi właściciel hotelu Mieszko, niesłusznie. Gdy wybuchła wojna, zaczęła obowiązywać specustawa, według której ci, którzy pomagają Ukraińcom, zwolnieni są z podatku dochodowego, a podatek VAT wynosi 0%. Chodzi o pieniądze, które rząd przelewał pomagającym, 70 zł dziennie na osobę. Fiskus jednak ostatnio zinterpretował, że za ostatnie lata przedsiębiorcy mają do zapłacenia 8% podatek. Zdaniem Gondora problem jest ogólnokrajowy.
15: Jeden z sądów wrocławskich wstrzymał pozew i zwrócił się do TSUE o interpretację prawną. Jest wyrok też sądu administracyjnego na korzyść właśnie przedsiębiorców z Bydgoszczy bodajże.
14: Od lutego 2022 roku do tej pory schronienie w Mieszku znalazło ponad 2,5 tysiąca obywateli Ukrainy. Gorzowscy muzealnicy pytają zwiedzających, jakie wrażenie na nich zrobili. Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta uruchomiło ankietę. Jest ona anonimowa, link do niej znaleźć można na Facebooku placówki. Ankieta liczy 19 pytań. Można napisać, co powinno znaleźć się w muzealnym sklepiku, jakie są bariery ograniczające dostęp do placówki, co zdaniem mieszkańca muzeum powinno zrobić, żeby stać się bardziej atrakcyjnym miejscem. Ankiety zbierane będą do 15 września. Czwartkowa pogoda w Gorzowie to praktycznie kalka ze środy. Tak między nami to chyba moja ulubiona pogoda. Trochę silniejszego momentami nawet wiatru, trochę słońca, a w zasadzie z jego sporą przewagą. I do 24 stopni pokażą gorzowskie termometry w ciągu dnia. Ciśnienie atmosferyczne też prawie idealne. Na barometrach mamy 1014 hektopaskali. Temperaturowo kilka stopni w górę od niedzieli.
16: Vox FM.
17: Vox FM.
16: Gorzów.
17: Gorzów.

0: sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
6: Silny wiatr i podtopienia. Służby ostrzegają przed pogodą na Pomorzu. 1,5 miliona złotych w sztabkach złota przechwycone na granicy polsko-ukraińskiej. Minister zdrowia i lekarze. Dziś kolejne spotkanie w sprawie zmian w służbie zdrowia.
7: Na zegarze 10:00. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
6: Służby są w gotowości. Na Mierzei Wiślanej wieje z prędkością nawet 60 km na godzinę. Silny wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód. W efekcie niewykluczone są lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach położonych najniżej, mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.
8: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne.

0: auto. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
1: Uszkodzeniu uległo również 5 budynków mieszkalnych w naszym województwie, jednak uszkodzenia nie zagrażały dalszemu ich użytkowaniu. Ze względów bezpieczeństwa w dniu wczorajszym ewakuowano 3 obozy harcerskie. We Fromborku, Rucianej Nidzie, w Piaskach koło Ełku. Obóz w Rucianej Nidzie już na wieczór wrócił na teren swojego obozowiska.
0: Strażacy są w stałym kontakcie z 40 obozami harcerskimi, które działają na Warmii i Mazurach. W razie konieczności są gotowi do ich ewakuowania. Omówią propozycję reform w ochronie zdrowia. Za godzinę ma zacząć się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia. Będzie to rozmowa o pakiecie zmian zaproponowanym przez Jolantę Sobierańską-Grędę. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą do nich sceptycznie. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
3: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu.
2: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
0: To był Michał Rawa, dziękuję. 3-kilogramowe sztabki złota warte około 1,5 miliona złotych trafiły w ręce mundurowych. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli je na przejściu granicznym w Krościenku. Kontrabandę próbowała nielegalnie wywieźć do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
0: Służby przypominają, że osoby przekraczające granice Unii Europejskiej mają obowiązek zgłaszania przewozu pieniędzy o wartości przekraczającej 10 000 euro. Obowiązek ten dotyczy też czeków, weksli oraz sztabek złota.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polskie siatkarki triumfują w Osace. W meczu Ligi Narodów pokonały Stany Zjednoczone 3-2. Jutro zmierzą się z Brazylią. Aktualnie na koncie biało-czerwonych jest 7 zwycięstw i 3 porażki. Niespodzianka na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z reprezentantem Niemiec Aleksandrem Zverevem.
6: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: Po jednodniowej przerwie wracamy na Mundial. Dziś pierwszy mecz w ramach ćwierćfinałów. O 22 czasu polskiego o awans powalczą Francja i Maroko. I jeszcze Robert Lewandowski, który wielkimi krokami zbliża się do debiutu w Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek jego oficjalna prezentacja.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Gosia, powiedz mi, czy to jeszcze wiosna, czy to już jesień?
9: Jak ciebie słyszę, to chyba jesień.
8: Już zima, dawno. Nie, no mówiłaś przed chwilą, że jestem sexy. Że to brzmi sexy.
9: To jest taki troszeczkę jesienny.
8: Trochę jesienny.
9: Trochę się koleżanka przeziębiła.
8: Uważajcie, drodzy państwo, miejcie chusteczki przy sobie. Można się w sekundę przeziębić, to jest zdradliwa pogoda, jak to mówi moja mama i ma rację. 11 stopni już w tym momencie w Zakopanem, więc na Lipiec to absolutnie nie wygląda, a w Legnicy jest najcieplej, słuchajcie, na ten moment, bo jest tam 18,5 stopnia.
9: I to jest najcieplej?
8: Tak.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: No ale co tam pogoda nam będzie mówić, jak mamy żyć, nie? To trzeba z uśmiechem, to trzeba tak pozytywnie, optymistycznie.
9: Nawet mając chrypkę, trzeba optymistycznie.
8: Dokładnie. Poza tym to nie trzeba się nawet za bardzo starać, bo ja jak tylko patrzę na playlistę, zobacz. A tu Gustavo Limo i balada na dobry początek i Weekend Halo to Londyn.
9: No to ty nie gadaj już.
8: Klaudia Wasiluk, dziękuję na ten moment, ale usłyszymy się za moment.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
8: A panienka zagada za godzinę?
9: Przyjdę.
8: Dobra, czekamy na wiadomości o 11. Balada, lecimy!

Klasyk, petarda od Kiss, a tutaj w wersji od Vinay Le Petre. I Was Made w Vox FM na 18,5 minuty po godzinie 10. Trwa lato w rytmie hitów, drodzy państwo, i o tym lecie piszecie pod 6098 69 869. Pozdrawiam Stolo, Grecja, 31 stopni i pełne słońce. Ktoś pisze i ktoś myślał, że będziemy zazdrościć, ale nie. Słuchajcie, my Grecję mamy w domu. W niedzielę to i u nas tyle będzie. Może nie 31, ale 28 na pewno. Niedziela będzie dla nas.

0: To modelki, to Włodarski. Lubię cię jak lato. W Vox FM, bo Vox FM robi lato. 27 minut nam zostało do godziny 11, a ten numer, który przed chwilą słyszeliśmy, to jest, drodzy państwo, miejsce szóste ostatniego notowania Bestlisty. Tak szybko minął ten tydzień, już jutro najnowsze notowanie. Już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego na godzinę 17, a jeszcze bardziej to zapraszam do naszej voxowej nowej aplikacji albo na voxfm.pl do zakładki Bestlista. Tam możecie zagłosować na swoje ulubione numery. I tym samym być może jutro zmienią swoją pozycję na jeszcze wyższą. Wszystko w waszych rękach.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
5: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy Autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468.
6: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Po

0: Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Ciało w rzece w Międzyrzeczu. Policja i prokuratura badają sprawę. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Nie wiadomo, czy udało się ustalić tożsamość ofiary i czy do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Szczegóły mamy poznać po zakończeniu wstępnych czynności i po uzyskaniu wyników badań. Do tragicznego odkrycia doszło w środowe późne popołudnie. Przechodnie zauważyli ciało w rzece Obrze przy bulwarze Jana Pawła II w Międzyrzeczu. Natychmiast zaalarmowali służby mundurowe. Strażacy wyciągnęli ciało z wody, a policja i prokurator przeprowadzili oględziny miejsca. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. DJ-e i raperzy na festiwalu Wartownia w Gorzowie. Muzyczne szaleństwo rusza w piątek. Specjalnie wybudowana na tę okazję scena z efektami pirotechnicznymi, potężnym nagłośnieniem i laserami. Wstęp jest wolny. Wystąpią legendy polskiej sceny hip-hopowej i światowe nazwiska muzyki elektronicznej. W piątek imprezowiczów nad Wartą rozgrzeją Malik Montana o północy, Peja i DJ Dex 21.30 oraz Słoń 23. Kto pojawi się w sobotę? Mówi Paweł Kopala, organizator wydarzenia.
11: Tutaj jak w ubiegłym roku przeniesiemy się w świat muzyki i tutaj są naprawdę gwiazdy, to są gwiazdy światowego formatu. Sander Van Dorn, Rank One, Daxon, Alex Morf, Kiawen Albert, Milkwish.
10: Imprezy startują od godziny 19 w Wartowni przy Walokrężnym. Dokładny godzinowy rozkład znajdziecie na Facebooku. Muzyczne wydarzenia także na scenie w ramach Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę pojawi się zespół Nadmiar, a w niedzielny wieczór zrobi się refleksyjnie, bo pojawi się Artur Goc. W Gorzowie na termometrach mamy 20 stopni, choć niebo się chmurzy. Wcześniej było słońce. To słońce jeszcze z nami dzisiaj będzie. Max 24 kreski, bez opadów, czyli przyjemnie i wakacyjnie. Noce są oczywiście chłodniejsze. W niedzielę mamy zobaczyć 27 stopni. Kierowcy rozważni na drogach, noga z gazu, czytajcie znaki drogowe.
12: Vox FM.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
7: Gorzów, czy Wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na Was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
8: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
9: Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szpitalu Południowym. Minister zdrowia zaczęła tymczasem rozmowy z Naczelną Radą Lekarską, a na koniec w wiadomościach o pilnie poszukiwanych wolontariuszach. Z naborem ruszyła szlachetna paczka.
10: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 11 zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
9: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do warszawskiego szpitala południowego. To w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tzw. saloniku VIP w szpitalu. Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
9: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. A właśnie w tej chwili powinno ruszać spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
12: Tak jest, dzień dobry.
9: Powiedz, czy lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag?
12: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort

0: Proponowane przepisy umożliwią im poprawę umiejętności w ośrodkach szkolenia kierowców. Obecnie nie można samochodu z doszkalającym się kierowcą oznaczyć L-ką, co wprowadza zamieszanie na ulicy, ocenia instruktor nauki jazdy z Lublina Maciej Brewczuk.
1: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
0: Przepisy są na etapie konsultacji społecznych i mogą wejść w życie na początku przyszłego roku. Ruszyła rekrutacja na pomocników Szlachetnej Paczki. Oprócz dobrego serca i rąk do pracy, wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
2: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem, wsparciem.
0: A żeby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. Znajdziecie go na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Na koniec w wiadomościach jeszcze plebiscyt na imię dla nowego mieszkańca warszawskiego zoo. To źrebak konia Przewalskiego. Ogród zoologiczny nadaje w tym roku imiona swoim podopiecznym zaczynające się na literę S, no i na propozycje zaczynające się właśnie na tę literę. Zoo czeka aż do wtorku. Dodam jeszcze, że koń Przewalskiego budową przypomina tarpana. Podobnie jak on, ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę.
3: Mogę cię zapytać, czy masz pomysł na imię dla konia?
0: Mam, ale nie powiem.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Może na imię mu dać nazwisko Przewalski by wystarczyło.
0: Może być.
3: Nie? Po prostu Przewalski. I tyle.
0: Pana Przewalskiego.
3: Pana Przewalskiego. Jeżeli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to nie wiem, Gosia, czy Ty wiesz, bo Ty poszłaś pisać wiadomości, ale my się ze słuchaczami umówiliśmy, bo w niedzielę, słuchaj, tak, 31 stopni prawie znaleźliśmy, 28 stopni na przykład będzie w Zielonej Górze, moja droga.
0: I po co Ty się umawiasz ze słuchaczami?
3: Poniedziałek równie piękny, 30 stopni, też tam będzie na te piękne prognozy pogody. Tak?
0: Fajnie. Umawiajcie się dalej.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ciebie nie było, a my się jeszcze umówiliśmy, że ty przyjdziesz o 12 z kolejną porcją newsów.
0: Nic o tym mi nie wiadomo, ale dobrze, jak się umówiłaś, tak to bardzo proszę, ja przyjdę.
3: Ale się przygotujesz, co?
0: Będziemy czekać.
3: Gosia Łukowska za moment z kolejną porcją newsów. Ten moment to punktualnie o 12, a teraz mamy 5 minut po godzinie 11. Ava Max i So Am I, taki plan za moment. Playboys i Lejde również będą. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i serdecznie zapraszam na lato w rytmie hitów.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: 18,5 minuty po 11. Global DJs, What a Feeling w Vox FM. I to jest o takim uczuciu, które można porównać na przykład do jakiegoś guilty pleasure. Ja chwilę temu Gosi Łukowskiej, która przeczytała nam wiadomości, o 12 również przeczyta, poleciłam płyn do czarnej armatury. Wchodzi Marcin Chrzaniuk do studia i mówi, ja też mam czarną armaturę.
1: Zgadza się.
0: Ja myślę, że ja powinnam coś dostać od tej firmy, która ma
1: produkuje
0: te płyny. A w ogóle Marcin Chrzaniuk, jeszcze chciałam powiedzieć, że był u fryzjera. I się zawstydził właśnie.
1: Jak oceniasz?
0: Bardzo dobrze wyglądasz.
1: Tak?
0: Naprawdę.
1: To taka dyplomatyczna odpowiedź.
0: Nie, naprawdę jest dobrze.
1: A to dziękuję bardzo. I ty również ładnie wyglądasz.
0: Jejku, jak się słodko zrobi.
1: W okularkach.
0: A właśnie, bo ja tak, bo ja mam z kolei okularki. 19 po 11, żeby tak za słodko nie było, chodźcie ładnie zagramy. Trzeci wymiar. Dla mnie masz style.

0: Tak właśnie brzmi lato w rytmie hitów. Prince Little Joe, Marky Mark, United. W Vox FM na 23 minuty przed godziną 12. Tu lato w rytmie hitów. Być może ktoś o tej porze na przykład zbiera ogórki. Albo ostatnie truskawki jeszcze gdzieś tam znalazł. A może siedzi właśnie w pracy? W dokumentach. Tutaj papierek i potrzebuje wsparcia muzycznego, żeby się jeszcze lepiej to wszystko robiło. Nie ma problemu, moi drodzy. Teraz chwila przerwy, a po niej m.in. Daria i Paranoia. Jest to Karol G i Don't Be Shy. Tu lato w rytmie hitów. Bądźcie koniecznie z nami.
1: Autopromocja.

0: Ezza, do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hey. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
11: Zanim podejmiesz wakacyjną pracę, sprawdź pracodawcę. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Szybki zarobek i obietnice dużych pieniędzy mogą słono kosztować. Zwłaszcza młode osoby bez doświadczenia są podatne na manipulacje. Mogą stać się celem handlarzy ludźmi. Czerwone flagi to brak umowy, brak danych osobowych, presja na szybki wyjazd i zabranie dokumentów. Przed podjęciem pracy warto dokładnie sprawdzić warunki zatrudnienia, radzi Bogusława Gibert-Pelc z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
12: Czy w ogóle firma istnieje? Czy ma dobre opinie, te recenzje? Czy ma stronę internetową? Zawsze warto zostawić rodzinie swój dokładny adres miejsca pracy, numer telefonu kontaktowy. Bardzo jest ważne podpisanie umowy przed wyjazdem.
11: Największe ryzyko dotyczy osób poszukujących pracy sezonowej, m.in. w gastronomii, budownictwie, hotelarstwie czy rolnictwie. Trzeba być czujnym. Muzyczne czwartki ponownie w Pałacu Mierzęcin. Wakacyjne koncerty pod gołym niebem z bezpłatnym wstępem. Dzisiaj w malowniczej scenerii zabrzmi gitara. Letni cykl koncertów plenerowych to świetna okazja, by połączyć relaks na świeżym powietrzu z muzyczną ucztą. Wystąpią artyści związani z Filharmonią Gorzowską, muzyka klasyczna, ale także jazz, muzyka filmowa czy autorskie interpretacje znanych utworów. Dzisiaj wystąpi Tomasz Grzybowski, wirtuoz gitary klasycznej. Muzyczne czwartki potrwają w sumie do 28 sierpnia. Start o godzinie 19 w zabytkowym parku Pałacu Mierzęcin. Szczegóły znajdziecie na stronie i Facebooku. Więcej chmur na gorzowskim niebie i one teraz rządzą. Słońce próbuje znaleźć ujście i przebić się. Dzisiaj maks to 24 stopnie, czyli całkiem nieźle. Korzystajcie z jezior, plaż, tylko pamiętajcie o rozsądku. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie. Policjanci mają was na oku, prowadzą kontrolę.

0: RMFFM. Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
13: Minister zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Trwa spotkanie w sprawie zmian w służbie zdrowia. Wojska amerykańskie mają wrócić do Polski, przekazał minister obrony. Uwaga na dzikie zwierzę. Pod Koszalinem grasuje puma.
14: Wybiło południe. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
13: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Jeszcze przez godzinę mogą potrwać utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. To potem jak na węźle Wolin ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Obecnie pas ruchu w kierunku Świnoujścia jest zablokowany, a w rejonie tworzą się spore korki. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia od godziny trwa spotkanie prezesa NIL-u z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Tematem rozmów propozycje zmian w ochronie zdrowia. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Jakub Krzyżak, z którym teraz się połączymy.
15: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
16: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
15: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie 2 etatów.
13: Lekarze oceniają, że te propozycje nic nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma wrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja w sprawie obecności amerykańskich wojsk. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem, podczas szczytu NATO w Ankarze.
17: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja

0: Cińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
1: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania w chwili obecnej. Staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
0: To już kolejny taki przypadek w regionie koszalińskim. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino. Na koniec w wiadomościach jeszcze smutna informacja. Nie żyje gwiazda brytyjskiej sceny muzycznej Bonnie Tyler. Na jej koncie są takie hity jak Holding Out for a Hero czy Turn Around. Artystka zmarła po kilku miesiącach walki z poważną chorobą jelit. Miała 75 lat.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Od 15 stopni w Suwałkach dzisiaj, przez 16 w Białymstoku, 19 w Lublinie, do maksymalnie 23 stopni w Zielonej Górze. Jeżeli już ktoś chciałby się smucić z tego powodu, to ja oczywiście oznajmiam z najpiękniejszym uśmiechem, jakim tylko mogę sobie tutaj namalować na buzi,
0: że wszystkich oszukałaś i czytałaś prognozę pogody z marca.
3: Nie, że to prawda, ale że w niedzielę, słuchajcie, nawet 28 stopni będzie na termometrach, w poniedziałek nawet 30 stopni, we wtorek również 30 i tak przeklikuję do środy, również 30. Dalej nie widać i może to i dobrze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Człowiek to jest jednak małej wiary.
3: Dlaczego?
0: Nie wierzyłam w to, że wrócą takie aż upały,
3: no,
0: ponad 30-stopniowe, czyli pod koniec przyszłego tygodnia, tak?
3: Jeszcze 30 stopni, ponad nie będzie na ten moment, chociaż to wiesz, to jest prognoza pogody, to my prognozować możemy wszystko. Na ten moment to my widzimy 30, ale co to zobaczymy za godzinę, a za dwie, kochana? Na pewno, czego możemy być pewni, to to, że Gosia wróci o 13 z kolejną porcją newsów.
0: A znając bujną wyobraźnię Klaudii, to nawet i deszcz, i śnieg, i wszystko się pojawi w tej pogodzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Ja już wiem, my miałyśmy pogodoskop zrobić. To za godzinę zrobimy.
0: Dobra, umówione.

0: Two Colors i Heavy Metal Love w Vox FM na 17 minut po godzinie 12. Ja mam takie jedno pytanie. Pogoda, czy ty możesz z łaski swojej się wreszcie ogarnąć? Ale ja tak absolutnie serio pytam. Bo tak, to, że mamy teraz takie okolice 20 stopni i że to tak zostanie z nami, tak powiedzmy, no do piątku, do soboty, a w niedzielę wybuchnie 30 stopni, no to jest spoko. Ale jak ja patrzę, co to będzie później, a już mi Gosia zdradziła i ja teraz doczytałam, że 38 stopni Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę 18 lipca, a potem 37 stopni będzie w Wielkopolsce, słuchajcie. 36 w Małopolsce i 31 stopni nad morzem. I to te znowu ekstremalne upały do nas wrócą. No to ja naprawdę zaczynam zachodzić w głowę, o co tej pogodzie chodzi. No bo jak może my po prostu nie sprecyzowaliśmy, że my chcielibyśmy móc czym oddychać i nie fundować sobie w czasów pod klimą, tylko naprawdę coś z tym zrobić, a nie 38 stopni, wtedy nie wiadomo co. Droga pogodo, ja mam taki apel. Może słuchajcie, my wszyscy powinniśmy jakoś sprecyzować, czego my od tej pogody tak naprawdę chcemy i wtedy ona w końcu skuma.
1: Robi lato.

0: Body Talk, Ale Farben i René Miller. I to jest, słuchajcie, miejsce piąte ostatniego notowania Bestlisty. Jest taka strona vox.fm.pl i jest taka zakładka Bestlista. I to tam możecie zagłosować na te swoje ulubione numery, a jutro po 17 sprawdzić, jak wasze głosy wyglądały w najnowszym notowaniu. Ale jak już jesteśmy na vox.fm.pl, to tam również możecie zawalczyć o 2000 zł. Zawalczyć. Tylko napisać swoją największą wakacyjną wtopę i można wygrać dwa koła na wakacyjny weekend. Polecam.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. To szansa dla naszego szpitala. Tak zapowiedzi zmian Ministerstwa Zdrowia ocenia Robert Surowiec, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie. Resort zdrowia chce m.in. ograniczenia zarobków lekarzy. Wprowadzony będzie limit 240 zł brutto za godzinę.
9: Mi się też podoba określenie maksymalnego pułapu procentowego, który szpital może wydać na wynagrodzenia dla lekarzy, bo są takie szpitale, które 100% przychodów przeznaczają na wynagrodzenia dla personelu.
8: Ministerstwo chce także ograniczyć zjawisko pracy medyków w wielu placówkach jednocześnie. Surowiec przyznaje, że to może stanowić wyzwanie, bo specjalistów brakuje, ale ostatecznie powinno wyjść to na dobre.
9: Jestem przekonany, że wtedy będą wybierani te ośrodki, które są dobrze wyposażone, które są stabilne finansowo, które się rozwijają, więc bardziej upatruję to jako szansę niż jako zagrożenie.
8: Gorzowski szpital zatrudnia około 500 lekarzy. Nawet najmniejsza istota ma prawo do szczęścia, marzeń i własnego głosu. Dla dzieci w piątkowe południe Calineczka na gorzowskiej scenie letniej. Wystąpi Teatr Piccolo. Wyjątkowa inscenizacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Z kwiatu rodzi się maleńka dziewczynka, która wyrusza w niezwykłą podróż przez świat. Aktorzy prowadzą opowieść piosenkami opartymi na wierszach Bolesława Leśmiana i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gitary, skrzypce i tambury oraz poetycka narracja w piątek o 12 w Gorzowskim Teatrze. Wstęp wolny. Cały harmonogram lipcowych spektakli na stronie Gorzowskiego Teatru. Chmury, słońce przeplatają się na gorzowskim niebie, no i też nie brakuje błękitu. Czasem mocniej powieje z północnego zachodu, ale naprawdę czuć wakacyjne klimaty. Spędzacie czas na świeżym powietrzu nad jeziorami, ale pamiętajcie, umiar i rozsądek to podstawa. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 24 stopnie, a w niedzielę już mamy 27.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Lato w Gorzowie jest naprawdę gorące. W piątek i sobotę Wartownia Festiwal. Też w piątek w Parku Róż Kino po zmroku. W sobotę i w niedzielę Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. A Teatr Osterwy zaprasza na scenę letnią i w sobotę i w niedzielę. Niedziela to też piknik chopinowski obok Filharmonii Gorzowskiej. Szczegóły na stronie dobrywieczorgorzow.pl. Sponsorzy: GBS Gorzów, Ineco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
9: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy Autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
14: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
15: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
16: Z AC Link

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Reklama. Vox FM.
3: Vox FM.
2: Gorzów. Gorzów.
4: Podejrzany przedmiot w centrum Kielc. Trwa akcja służb. Proces rosyjskich szpiegów zakończony. Za kratami spędzam 7 lat. Czerwone flagi na pomorskich kąpieliskach. Ratownicy apelują, nie wchodźcie do wody.
5: Na zegarze 13. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
4: Na początek o tym, że osunął się fragment ściany kamienicy i trzeba było ewakuować mieszkańców. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w centrum Bydgoszcze w trakcie prac remontowych przy ulicy Sienkiewicza. Strażacy ewakuowali 9 osób. Na miejscu jest nadzór budowlany, a trasa jest nieprzejezdna. Do tego tematu wrócimy już za godzinę w kolejnym wydaniu wiadomości. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś został podejrzany odbiornik radiowy, mówi rzecznik prasowa kieleckiej policji Małgorzata Perkowska-Kiepas.
6: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
4: Obecnie ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo brało udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz w przekazywaniu wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był też oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną, mówi sędzia Ewelina Pałogan-Witek.
7: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
4: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Inne psy wyłapane na Podhalu wezmą, ale tych konkretnych, które są w schronisku, nie, bo się boją. Nowego domu dla psów szukają podhalańskie gminy, które dotychczas bezpańskie zwierzęta umieszczały w Nowym Targu, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
8: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe, na

0: Na nich w internecie. Szale goryczy przelała kontrola Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Kierenicy, które twierdziło, że w czasie ostatnich upałów w psich boksach jest 70 stopni Celsjusza, a 5 zwierząt przez to zdechło. Te doniesienia się jednak nie potwierdziły. I jeszcze ostrzeżenie dla wypoczywających nad polskim morzem. Ponad 100 kąpielisk w zachodniopomorskim i ponad 50 w pomorskim jest zamkniętych. To z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Niewykluczone, że trzeba będzie zamknąć kolejne kąpieliska, bo sytuacja pogodowa w ciągu dnia może się jeszcze diametralnie zmieniać. Ratownicy apelują, by przed wejściem do wody sprawdzić oznakowanie plaży i stosować się do ich zaleceń.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Hossam Hassam zostaje na stanowisku. Egipski Związek Piłki Nożnej przekazał, że przedłużył jego trenerski kontrakt mimo przegranej reprezentacji Egiptu w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, pokonała ich Argentyna. Mecz zakończył się wynikiem 3-2.
2: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie Mistrzostwa Świata.
0: A propos Mundialu, dziś ruszają ćwierćfinały. W pierwszym spotkaniu Francja zagra z Maroko. Pierwszy gwizdek o 22:00 czasu polskiego. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje znany dziennikarz sportowy Karol Stopa. Ze światem sportu związany był od początku lat 70. Pisał o nich w prasie. Później przeniósł się do telewizji, gdzie już do końca komentował mecze tenisa. Karol Stopa zmarł dziś rano. Miał 78 lat.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Obiecywałyśmy z Gosią Pogodowską, więc słowa dotrzymujemy.
0: Dokonało się, jest i on.
3: Co tam masz dzisiaj?
0: Dla barana, dawaj, bo barana. Wybrałyśmy wcześniej. Koleje losu, drogi baranie, będą dziś bardzo zmienne. Najpierw radość, potem chwilę zdenerwowania, ale ostatecznie ten dzień zakończy się pomyślnie.
3: O, to dobrze, to okay. Superancko.
0: Potem mówiliśmy o bykach.
3: Bykach, tak? Jeszcze, no.
0: Byki przeżyją dziś niemałe zaskoczenie, gdy zadzwoni do ciebie osoba niesłyszana już od lat.
3: O-o.
0: Będzie miała do ciebie pewną prośbę.
3: I jeszcze na B, trzeci znak zodiaku to borsuk?
0: Borsek dzisiaj nie ma borsuka, wyłączona mam tutaj aplikację na borsuka.
3: Dobra, ale poczekaj chwilkę.
0: Dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: No i opowiadaj dalej.
0: No teraz to już nie chcę.
3: O, typowa. Arek by się ucieszył, gdyby to usłyszał.
0: Arek, waga, właśnie, to może waga jeszcze.
3: O, to dawaj jeszcze wagę.
0: Zrób dziś to, co potrafisz najlepiej, droga wago. Zobaczysz, że wszystko się uda, a druga strona w tej sytuacji też będzie zadowolona.
3: O, to jak Arek słyszał, to ja serdecznie zapraszam do pracy, bo od 14 Arek i druga strona, ta po drugiej stronie radioodbiorników na pewno będzie zadowolona. Poczekaj, Gosiu, jeszcze chwilkę.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: A nie, już nic nie chcesz, bo chcesz machasz gazetą, czyli lecisz.
0: No już powoli macham, no bo co.
3: Dobra, to o 14 wróć.
0: Dobra, wodnik tylko jeszcze ostatni.
3: No.
0: Szczęście w konkursach i loteriach dzisiaj, to ja też wyślę sobie dzisiaj, nie?
3: Brawo, Gosia!
0: No, szóstka się trafi.

Endless Summer. Oceana o niekończącym się lecie w Vox FM zaśpiewała nam na 19 minut po godzinie 13. Niekończącego się lata wam życzę. Życzę wam również w top. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, za te wtopy, słuchajcie, to my w Vox FM płacimy. I to nie mało. 2000 zł za taką waszą, wiecie, największą, najbardziej kolorową, najciekawszą. Nie chcę powiedzieć... Po prostu bardzo ciekawą wtopę płacimy 2000 zł. VoxFM.pl jest taka strona i to właśnie tam możecie ją opisać. VoxFM w ten sposób zrobi wam lato. A teraz to VoxFM wam bardzo ładnie zagra. Kombi i pokolenie, taki plan na teraz. Alchemist Project i Nina. To za moment. 20 minut po godzinie 13. Zróbmy sobie wspólnie takie fajne lato.

0: Ależ energia w głośnikach. Crew 7, Eye of a Tiger w Vox FM na 24 minuty przed godziną 14. A że kot to taki mały tygrys, to mam wiadomość w temacie kotów. Każde kocie ucho, słuchajcie, ma około 32 mięśni i one pozwalają kotom obracać uszami nawet o 180 stopni. Potrafią dokładnie lokalizować dźwięki i komunikować się poprzez ruchy uszu. W związku z tym, dlaczego nas tak bardzo ładnie ignorują? Rodzice małych dzieci dopytują, czy ten mechanizm też w przypadku dzieci działa, bo działa tak samo.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99. A Pepsi, 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 4.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
16: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
19: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
21: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
1: to pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
22: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
1: Zadowoleni uczniowie i nauczyciele. Dobrze wypadły matury w gorzowskich szkołach ponadpodstawowych. W liceum zdawalność 100%. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W kraju egzamin zdało 81,1% maturzystów, którzy przystąpili do pisemnych zmagań. W lubuskiem podobny wynik, bo 81%. Uczniowie mogą odbierać świadectwa i dokumenty i dostarczać na wymarzone studia. 100% zdawalność mają pierwsze i drugie LO, 99% czwarte liceum. Jeśli chodzi o szkoły techniczne w Gorzowie, świetny wynik w elektryku 92% oraz w budowlance i samochodówce 82%. Słabiej wypadł gastronomik, 66% zdawalności. Nierzym pod Gorzowem czeka na Plażowiczów. Znów jest ciepło i słonecznie. Ośrodek wodny jest odpowiednio zabezpieczony i przygotowany. Ciekawie czas spędzą całe rodziny. Warto zabrać ze sobą kremy z filtrem, nakrycia na głowę i wodę. Nad jezioro do Nierzymia gorzowianie dojadą miejskim autobusem 201. Tam nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Jest ich czwórka. Mówi Włodzimierz Szuj, dyrektor OSIR-u, zarządzający Nierzymiem.
2: Przygotowaliśmy place zabaw. Pomosty zostały wymienione, deski. Mamy wyniki próbki badań wody. Woda jest w stopniu doskonałym w Nierzymiu.
1: Nie trzeba siedzieć na plaży, można w górnej części ośrodka skorzystać z cienia drzew czy ławek. W Nierzymiu działa punkt gastronomiczny i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wejście jak co roku jest bezpłatne, psy mają wstęp wzbroniony. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic także na voxfm.pl. Pogoda sprzyja wypadom na świeże powietrze. Dzisiaj 24 stopnie, a już w niedzielę 27. Czasem wieje nieprzyjemny wiatr, ale to możemy zdzierżyć. Kąpiele z rozsądkiem, z trzeźwą głową. Pilnujemy dzieciaki i słuchamy się ratowników.

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Link's there. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Ewakuacja kamienicy w Bydgoszczy przy Sienkiewicza. Trwa akcja służb. Konkretów nie było, mówią lekarze po spotkaniu z minister zdrowia. Miał 3 promile i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie grozi 10 lat odsiadki.
1: 14 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
0: Na początek trasa Opatów - Rzeszów, która jest całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach, to po zdarzeniu osobówki z busem na Krajowej 9 w miejscowości Goźlice. W miejscu wypadku pracują służby, kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej godziny. W zdarzeniu ranna została jedna osoba. Zabrakło konkretów, ocenia szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Prawie 2 godziny trwało spotkanie z Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie dotyczyło proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia. Rozmowę na miejscu śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegało to spotkanie.
2: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
3: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
2: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
4: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
2: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
0: Rozmowy mają być kontynuowane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, a to już w przyszłym tygodniu. Akcja służb i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób, które były w budynku. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, które oceniają, jak poważne są uszkodzenia. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
5: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
6: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
5: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
7: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
8: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
6: nie wpuszczają do środka?
8: Nie, czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
0: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty dla pieszych i kierowców. Miał prawie 3 promile, ale też sądowy zakaz wsiadania za kierownicę. Jest akt oskarżenia dla 41-latka z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Jego brawurowa jazda pożyczonym autem zakończyła się na betonowym słupie. W wypadku, do którego doszło w kwietniu w Lubawce, o mało nie zginęły 2 osoby, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
9: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozwoju.

0: Będziemy się tak łatwo kamieni.
1: Daje bardzo dużo satysfakcji, ale też się wiąże z dużym wysiłkiem fizycznym. Trzeba go pokochać, trzeba mieć dużo do niego zrozumienia.
2: Jest wdzięczny, ale jest bardzo trudny.
3: Efekty pracy studentów będzie można podziwiać w Miejskim Parku w Szczecinku. Rzeźby staną w jego zabytkowej części.
4: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
5: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejne popołudniowe nasze spotkanie w gorzowskim lokalnym towarzystwie i na Beberekcza, Łobuzy i Topki. Tak się witamy.
6: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

0: Pola, Abdul Straight Up, 18 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zadowoleni uczniowie i nauczyciele też. Dobrze wypadły matury w gorzowskich szkołach ponadpodstawowych. W liceach zdawalność 100%. W kraju egzamin zdało 81,1% maturzystów, którzy przystąpili do pisemnych zmagań. W Lubuskiem podobny wynik, bo 81%. Uczniowie mogą odbierać świadectwa i dokumenty i dostarczyć na wymarzone studia. 100% zdawalność mają pierwsze i drugie LO, 99% czwarte liceum. Jeśli chodzi o szkoły techniczne, świetne wyniki w elektryku, 92%, oraz w budowlance i samochodówce, 82%. Słabiej wypadł gastronomik, tam tylko 66% zdawalności. Tak to wygląda. Gratulacje dla wszystkich, którzy zdali. No i przypominam odwieczne motto każdego studenta. No, maturzyści to jeszcze nie studenci, ale być może. Bez spiny są drugie terminy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato. 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. Po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. DJ Babo, Elena i Danny Mazo. Z tym wrócimy.
1: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
16: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
17: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Reklama.

0: 1 600 000 złotych za budynek dawnej siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy Cydrzy Małe. To cena wywoławcza. Urzędnicy ogłosili przetarg i czekają na oferty. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. O sprzedaży stuletniej nieruchomości magistrat mówił od razu po przeprowadzce MCK-u do nowej siedziby przy Hawelańskiej. Były pomysły, by stworzyć dom historii miasta czy budynek przekazać seniorom. Prezydent Jacek Wócicki nie był temu przychylny, bo remont pochłonąłby krocie.
1: Jasno powiedziałem, że nie mam z mojej strony zgody na to, żeby obiekt, który wymaga kilkudziesięciu, jak nie kilkuset milionów złotych nakładów, żeby w tej chwili remontować. To nie jest priorytet.
0: Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Miasta nie stać na taką inwestycję, zwłaszcza, że do wyremontowania jest dawny ratusz przy Obotryckiej, a to koszt około 100 milionów złotych. Przetarg zaplanowano na 22 września. Szczegóły w BIP-ie MCK-u. Młodzi stalowcy drudzy w zaległej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Krakowie wczoraj zameldowali się tuż za Polonią Bydgoszcz, tracąc do niej tylko 2 punkty. Gorzowscy młodzieżowcy mają już awans do półfinału wywalczone w Łodzi. To nie zwalnia ich ze zdobywania punktów. Krakowski turniej miał więc wymiar szkoleniowy. Szala zwycięstwa raz przechylała się na stronę Polonii, raz na stronę Stali. Ostatecznie triumfowali bydgoszczanie. 46 punktów. W gorzowskiej ekipie 44 punkty. I najlepiej pojechali Kordun 13 oczek, Jabłoński 11 oraz Sopkowiak i Nycz po 10 punktów. Na termometrach w Gorzowie 23 stopnie, przyjemnie słonecznie, choć czasem mocniej powieje, no ale mamy troszkę ochłody. Z dnia na dzień coraz cieplej, także w weekend naprawdę będzie bardzo wakacyjnie. Korzystajcie z okolicznych podgorzowskich jezior, a jest ich trochę do wyboru. No i tylko rozsądek może Was uratować. Słuchajcie ratowników.
2: Vox FM Gorzów.

Morris i Desire. 9 minut przed godziną 15 słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Napadał na kantory, za kratkami spędzi ponad ćwierć wieku. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl. W zakładce lokalne zapraszamy, zachęcamy do odwiedzin o dowolnej porze dnia lub nocy. Wad Stoja i Rosę z Bruno Marsem to do posłuchania.

0: Rosę, Bruno Mars, APT, 4 minuty przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco. My wracamy z formacją Akcent.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.
17: Władze szpitali komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie, na co liczą. W wiadomościach zatrzymania w Poznaniu chodzi o atak na Ukrainkę. Za chwilę też ważne ostrzeżenia od synoptyków. Uwaga na silny wiatr.
0: Na zegarach 15 w studiu Radia Vox FM witamy Katarzynę Pilewską.
17: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
17: To ukróci podbieranie sobie lekarzy. Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przez minister Jolantę Sybierańską-Grędę. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
18: Propozycje pani minister oceniam pozytywnie, ponieważ zmiany w systemie ochrony zdrowia są konieczne w tym momencie. Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
17: Mówi dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy szpitali. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że proponowane rozwiązania mają uporządkować system i ograniczyć wszelkie nadużycia. Odpowiedzą za zniesławienie nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażeniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji.
19: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
17: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, jakoby prowadziła działalność mieszającą strukturę etniczną, czyli dążącą do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zejście i upublicznić je w internecie. Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku odsiadki. Ostrzeżenia i czerwone flagi. Dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju będą obowiązywać alerty pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu i burz.
20: Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, województwie mazowieckim oraz na północy lubelskiego to ostrzeżenie ważne będzie od godziny 20 do jutra do godziny 18. Natomiast na wschodzie warmińsko-mazurskiego oraz województwie podlaskim od godziny 16 do jutra do godziny 18.
17: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Spodziewanym burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający do 65 km na godzinę. Już dziś z powodu wysokich fal na wielu kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim wywieszono czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Pierwsze dni posterunku w szpitalu i pierwsze interwencje. Radomscy strażnicy miejsce od 3 tygodni dyżurują na szpitalnym oddziale ratunkowym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Mają specjalne pomieszczenie, z którego strażnik obserwuje poczekalnie na oddziale. Urszula Wierzbicka, pielęgniarka oddziałowa, przyznaje, że dzięki wsparciu jest bezpiecznie.
21: Jest znacznie spokojniej, my czujemy się bezpieczni, ale myślę, że ogromne poczucie bezpieczeństwa również w przeważającej mierze odczuwają nasi pacjenci.
17: Za strażnikami pierwsze interwencje mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
22: Strażnicy musieli użyć siły fizycznej, musiał być wzywany patrol i tak. Mamy też pierwszy przypadek, gdzie została naruszona nietykalność cielesna funkcjonariusza.
17: Przypomnijmy, SOR przy Miejskim Szpitalu w Radomiu właśnie został oddany do użytku po remoncie. Rozbudowa wyposażenia kosztowała 60 milionów złotych. I jeszcze dobre informacje z województwa świętokrzyskiego. Koniec utrudnień na ulicy Wesołej w Kielcach. Służby sprawdziły już podejrzany przedmiot znaleziony przy Wojskowym Centrum Rekrutacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony, a mieszkańcy pobliskiej kamienicy wrócili bezpiecznie do swoich domów.

0: Scooty, The Black Pearl, 20 po 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi tradycyjnie po godzinie 15 i sprawdzamy, jak się sprawy mają, ponieważ mamy już końcówkę tygodnia, to powinno być zdecydowanie bardziej tłoczno na naszych drogach, a jest dokładnie odwrotnie. Most Lubuski, owszem, dużo aut, ale wczoraj było gorzej o tej samej porze. Ścisłe centrum miasta postoicie tyle co zwykle, a nawet krócej przy katedrze. Na zawarciu jedynie od strony fabrycznej i przemysłowej większe korki się tworzą. Natomiast w tej beczce miodu dorzucamy Roosevelta i Andrzejewskiego, zresztą słowiańską od czasu do czasu też, i już tak przyjemnie to nie wygląda. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed rondem gdańskim i rondem górczyńskim, proszę o tym pamiętać. Wylotówki z Gorzowa wyglądają, powiedzmy, że nieźle. Na Kostrzyńskiej spokój, na Kasprzaka raz na jakiś czas. Na tych światłach być może chwilkę trzeba będzie poczekać. Wylotówki z Gorzowa zatem nieźle. Hasła dnia znowu brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Blue Cafe, You May Be In Love, 25 przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Jonathan, Bledka i Gibbs. Z tym wrócimy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Reklama.
3: Chcą pomagać. Marzyli o tym od dziecka. Kolejne pielęgniarki i ratownicy trafią do zawodu. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża odbyło się dzisiaj tak zwane czepkowanie. Atrybuty pielęgniarstwa dostały 62 osoby. 3 lata nauki nie należały do łatwych, opowiadają gorzowscy absolwenci.
4: Czas bardzo taki ciężki dla nas, bo multum godzin praktyk, wykłady, ćwiczenia.
5: Wiele rzeczy się nauczyliśmy, także no super.
6: Można na nowo odkryć siebie jako osobę podczas tych studiów.
7: Na pewno zaskoczyły praktyki, bo to jest takie zderzenie z rzeczywistością.
3: Z danych uczelni wynika, że 3/4 absolwentów kierunków medycznych pracuje w Gorzowie. W Lubuskiem rocznie średnio na emeryturę przechodzi 100 pielęgniarek, zatem potrzeby są ogromne. Kierunek pielęgniarstwo w AJP został uruchomiony, przypomnijmy, w 2020 roku. Po 3 latach mury uczelni opuścił pierwszy rocznik, wtedy też ruszyły studia magisterskie. Moskwicz, Garbus i Maluchy pojawią się w niedzielę w Gorzowie. To gorzowskie klasyki i Julas Summer Spot. Wydarzenie na Placu Grunwaldzkim dla miłośników motoryzacji szeroko pojętej. Odrestaurowane i stuningowane pojazdy będzie można dotknąć i porozmawiać z właścicielami, poznać ciekawe historie, wymienić się doświadczeniami. To doskonała okazja, aby zobaczyć wyjątkowe samochody, spotkać pasjonatów motoryzacji i spędzić letnie popołudnie w świetnej atmosferze. Zabytkowe auta staną w niedzielę na Placu Grunwaldzkim w godzinach od 15 do 19. Wstęp jest wolny. Zaglądamy za okno. W Gorzowie słońce, błękit i chmury. Przyjemne popołudnie. 22 stopnie na termometrach, 1014 hektopaskali. Jakość powietrza dobra. Można spędzać czas na świeżym powietrzu. Noc zapowiada się chłodna, bo minimalna temperatura to 12 kresek. Ale już za dnia ciepło. W weekend 27 stopni.

Radio Das, Plastic Funk in the Middle, 10 przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów gorzowcy. Muzealnicy pytają zwiedzających, jakie wrażenie na nich zrobili. Jest ankieta, ona jest anonimowa. Link do niej znaleźć można na Facebooku placówki. Zatem ciekawe tylko, czy to na każdym telefonie? Bo lepszy klimat byłby, gdyby dawali do wypełnienia te ankiety na przykład na starej Nokii. O, to by dopiero było.

0: Shakira, Whenever i Wherever. 5 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco. Niezmiennie Lolita wraca w rytmie hitów.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
5: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo. Odbiorą Cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468. 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
6: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na Pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.
4: Agenci CBA w Szpitalu Południowym. Nie ostatnie takie działanie, ostrzega prokuratura. To na początek. W wiadomościach liczenie strat na Pomorzu po sztormowym uderzeniu. A na koniec jeszcze sport. Przed nami pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata.
5: Przed nami też wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 16, które do studia przynosi Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
4: To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
5: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
4: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Szacują straty. Po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł na Podpomorze silny wiatr, przychodzi czas na liczenie skali zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie. Pierwsze informacje są jednak uspokajające. Nie odnotowano poważnych uszkodzeń infrastruktury, a wiatr spowodował jedynie lokalne szkody.
7: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
4: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, która służy ochronie i odbudowie wydm. Miejscami pojawiły się również lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży. Uszkodzenia również będą naprawiane na bieżąco. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. Do zdarzenia doszło w Milejowicach pod Radomiem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że radiowóz jechał z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, wyprzedzając kilka pojazdów. Mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
8: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
4: W zderzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Blisko 6 tysięcy złotych za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej.
9: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
4: Mówi kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Na szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat. Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce, a kolejny już od 13 lipca do 8 sierpnia.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Na początek mundial dziś ruszają ćwierćfinały. W pierwszym spotkaniu Francja zagra z Maroką. Pierwszy gwizdek o 22 czasu polskiego. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na kortach w Londynie. Trwa półfinał Wimbledonu. Po dwóch stronach siatki Karolina Muchowa i Coco Gauff. tym momencie trwa trzeci set. To znaczy, że pierwszy wygrała Karolina Muchowa, drugi Coco Gauff. Na trzeciej zobaczymy, kto rozstrzygnie się już niedługo. Więcej informacji w kolejnych wiadomościach. A przed nimi jeszcze smutne informacje. Nie żyje znany dziennikarz sportowy Karol Stopa. Ze światem sportu związany był od początku lat 70.

0: dzień chodzenia do pracy inną drogą. Kto przed pracą, temu współczujemy, a ci po pracy możecie wrócić jakoś naokoło? No nie wiem.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
0: Chociaż, no nie wiem, chodzenia do pracy, a już ci po pracy drugi raz chyba nie pójdą. Lolita i Mik przed nami.

0: Charming Horses i Jano, Killing Me Softly, 22 minuty po godzinie 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nierzym pod Gorzowem czeka na plażowiczów, znów jest ciepło i słonecznie, ośrodek wodny jest odpowiednio zabezpieczony i przygotowany, ciekawie czas spędzą całe rodziny. Warto zabrać ze sobą kremy z filtrem, nakrycia na głowę i wodę. Nad jezioro do Nierzymia gorzowianie dojadą miejskim autobusem 201. Tam nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Włodzimierz Rój teraz będzie zachwalać to miejsce.
1: Przygotowaliśmy place zabaw, pomosty, zostały wymienione deski. Mamy wyniki próbki badań wody. Woda jest w stopniu doskonałym w Nierzymiu.
0: Zatem jeśli nie macie żadnych pomysłów na te ciepłe dni, które przed nami, to być może jeden z nich. O pogodzie w naszym serwisie, który już niedługo, ale najpierw Remedy, CC Catch i Weekend.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, 25 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy Heath Hunter. Holy moly, z tym wrócimy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.

0: nas przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Baczność? Do przysięgi. Zobacz uroczysty wojskowy apel w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Wydarzenie dzisiaj wieczorową porą na Placu Grunwaldzkim. Organizuje je 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej. Przysięgę złoży prawie 150 żołnierzy, którzy zakończyli 16-dniowe podstawowe szkolenie. Zanim do tego dojdzie, o godzinie 18 w kościele przymieszka pierwszego msza święta w intencji żołnierzy i ich rodzin. Wojsko, dowództwo, sztandary oraz orkiestra. Pojawią się o godzinie 19.30 na Placu Grunwaldzkim. Będzie można zobaczyć militarną oprawę i dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem. Psi czempionat w Gorzowie. Na stadionie żużlowym zamiast maszyn czworonogi kilkudziesięciu ras. Międzynarodowa wystawa psów ruszy od piątku i potrwa 3 dni. W weekend odbędą się pokazy i rywalizacja w poszczególnych kategoriach. Do Gorzowa zjadą hodowcy z Danii, Czech, Niemiec, Szwecji i Włoch. Polska ma najliczniejsze grono reprezentantów. Pokażą się takie rasy jak na przykład Pudeltoj, Chin japoński czy Whippet. Mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u, zarządzający stadionem.
12: Wszystkie psy, wszystkich ras będą oceniane przez międzynarodowych sędziów. Wybrane zostaną najlepsze do czempionatu. Najwięcej jest przyjaciół za linii Odry.
11: W piątek czworonogi pojawią się od godziny 11, w sobotę na 11 ringach. Od godziny 10 walka o tytuły najlepszych. Wstęp na Stadion Przykwiatowej w Gorzowie jest wolny. Pogoda wakacyjna. Na razie mamy takie nasze polskie letnie temperatury i myślę, że bardzo dobrze, bo upały nie są dobre, choć mają do nas jeszcze przyjść. Póki co korzystajcie, dotleniajcie się. Jeziora wokół Gorzowa są. Pamiętajcie tylko o ostrożności. Nie spuszczamy z oczu dzieci.
13: Vox FM. Gorzów.

Andy Feelings, 10 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Młodzi stalowcy, drudzy w zaległej rundzie ćwierćfinałowej drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Krakowie. Wczoraj zameldowali się tuż za Polonią Bydgoszcz, tracąc tylko 2 punkty. Zwycięstwa raz przychylała się na stronę Polonii, raz na stronę Stali. Ostatecznie triumfowali bydgoszczanie. W gorzowskiej ekipie najlepiej pojechał Kordun, 13 oczek, Jabłoński 11, Sobkowiak i Nycz po 10 punktów. Gratulacje, gramy dalej w rytmie hitów z Colin Blanka i Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, 4 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, ale króciuteńka. O 17.00 wiadomości z kraju i ze świata musicie posłuchać, żeby dowiedzieć się, co na świecie się dzieje. Sandra, ona wróci w rytmie hitów.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wdowę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
2: Autopromocja. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje! Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
9: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
10: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
5: 101 i 7.
2: Vox FM Gorzów.
20: Nowe otwarcie. Naczelna Rada Lekarska i Resort Zdrowia zgodnie komentują dzisiejsze rozmowy. To na początek. W wiadomościach stopy procentowe. Czy będą cięcia? Posłuchajcie prezesa NBP. A na koniec jeszcze sport. Ćwierćfinały mundialu. Zaczynamy od wielkiego hitu.
0: 17 na zegarach, czas na wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
20: To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
21: Jest.
20: Witaj, możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
21: No, na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracował współpracować z ministerstwem przy reformie.
1: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
21: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
17: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
21: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
22: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia wczoraj przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i burzę wokół zarobków lekarzy. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
23: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
22: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
23: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji, taki jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
22: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
24: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
25: Proszę... Pan nie wejdzie.
26: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę wyjść na policję.
22: Tak te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z KO idzie po tym incydencie do prokuratury, ale on zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Ćwierćfinały Mundialu zaczynamy od wielkiego hitu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to na nic, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać. Zrobimy wszystko, żeby się tak stało, mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Aoubi. Mecz Francja-Maroko o 22, a w ćwierćfinałach Mundialu, przypomnijmy, zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
2: 101 i 7. Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 17. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów Sandra, Everlasting Love, Powerplay i David Guetta. Tak się witamy tanecznie i w rytmie hitów po 17.

0: Ice MC i Think About The Way. Na zegarach mamy 18 po godzinie 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Psi czampionat w Gorzowie na stadionie żużlowym zamiast maszyn czworonogi. I to kilkudziesięciu razy. Międzynarodowa wystawa psów ruszy od piątku, czyli od jutra, i potrwa 3 dni. W weekend odbędą się pokazy i rywalizacja w poszczególnych kategoriach. Do Gorzowa zjadą hodowcy z Danii, Czech, Niemiec, Szwecji i Włoch. Polska ma najliczniejsze grono reprezentantów. Pokażą się rasy m.in. Pudel Toy, Chin, japoński czy Whippet. Więcej Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u, który zarządza stadionem.
1: Wszystkie psy, wszystkich ras będą oceniane przez międzynarodowych sędziów. Wybrane zostaną najlepsze do czempionatu. Najwięcej jest przyjaciół za linii Odry.
0: W piątek czworonogi pojawią się od 11, w sobotę i niedzielę na ringach od 10. Walka o tytuły najlepszych. Wstęp na stadion przy Kwiatowej oczywiście wolny.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Ochów i achów nie będzie końca. A propos, Sylwia Grzeszczuk, już teraz za chwilę Lost Frequencies.

0: DJ Refresh. Nic nie może wiecznie trwać. Niestety wakacje też nie, ale my o dobrych sprawach. Jeśli imprezujecie na przykład dzisiaj, a przecież czwartek to już blisko weekendu, polecamy się serdecznie. Od godziny 19 jest lato, jest impreza. Wszystkie hity zmiksowane w jedną całość. Odpalacie Voxa, robicie głośniej i już jesteście na imprezie. Przed nami antenowo chwilka przerwy, a po powrocie w rytmie hitów Embrother.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
5: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
6: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
5: oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Uczta dla fanów prażynek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468. 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka, Grupasa, Wiki, Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy: GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
8: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Reklama.

Ostek, Pitbull i Gabry Ponte, Pretty Woman, kwadrans przed 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Dzisiaj w ramach gorzowskiego kalendarium pożyczymy wszystkiego najlepszego Markowi Grzywaczowi. To jest nasz muzyk, współtwórca kapeli Uzbycha. Kto słyszał, kto pamięta? Ręka w górę. Wszystkiego najlepszego, zdrówka i dużo muzyki. Miły pan, Defis i Topki, Bon Jovi i Kaigo, to do posłuchania do 18.00.

Kygo Carter Faith, That's When You Know. 3 minuty przed 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w Rytmie Hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14 przy mikrofonie i na imprezie za godzinkę. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Lato w Gorzowie jest naprawdę gorące. W piątek i sobotę Wartownia Festiwal. Też w piątek w Parku Róż Kino po zmroku. W sobotę i w niedzielę Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. A Teatr Osterwy zaprasza na scenę letnią i w sobotę i w niedzielę. Niedziela to też piknik chopinowski obok Filharmonii Gorzowskiej. Szczegóły na stronie dobrywieczorgorzow.pl. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
4: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
8: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
8: Vox FM Gorzów.
9: Rosjanie znów coś planują, ostrzega szef MSZ. Od tego zaczniemy. W wiadomościach ewakuacja w Bydgoszczy. Mieszkańcy nadal nie mogą wrócić do domów. Ale koniec jeszcze. Wyjątkowa wystawa w Gorzowie. Pojawią się psy z całego świata.
10: 18 na zegarach. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
9: Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
11: Nie komentujemy tego, co mówią służby, czy to nam, nasze polskie, czy to tym bardziej sojusznicze. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
9: Dodajmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy w przyjętej deklaracji potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Z kolei agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
12: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
9: Relacjonuje Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy służb i czekają na decyzję, co dalej z budynkiem.
13: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
14: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
15: Będzie można wrócić tutaj?
14: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
9: Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej i policja. Służby zabezpieczają teren i pilnują, by nikt nie zbliżał się do uszkodzonej kamienicy. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
16: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
17: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania
5: kierowcy.
16: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
5: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
16: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
9: Międzynarodowa trzydniowa wystawa psów Gorzów zaprasza na wydarzenie. Na miejsce przyjadą hodowcy z Danii, Czech, Niemiec, Szwecji i Włoch, a Polska ma najliczniejsze grono reprezentantów. Mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u, zarządzający stadionem.
15: Wszystkie psy, wszystkich ras będą oceniane przez międzynarodowych sędziów. Wybrane zostaną najlepsze do czempionatu. Najwięcej jest przyjaciół za linii Odry.
9: Jutro czwornogi pojawią się od 11, a w sobotę i w niedzielę na ringach od godziny 10. Walka o tytuły najlepszych.
17: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
10: No to jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Cały czas ostrzeżenia przed silnymi burzami, deszczami w północno-wschodniej Polsce.
9: Zgadza się.
10: Jeśli chodzi o opady deszczu, te z nami zostaną. Znaczy na północno-wschodniej Polsce, na wybrzeżu będzie padało przez poniedziałek, wtorek, środa. Jeszcze, że tak powiem, poprawy w tej sytuacji nie widać, ale temperatury będą rosły nawet do 32-33 stopni w środę w przyszłym tygodniu.
9: Zgadza się. No.
17: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
8: Box FM. Robi lato!

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
18: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
19: Reklama.
20: Vox FM Gorzów. Vox FM.
19: Vox FM robi lato.

0: Pizza.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl.
3: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
7: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Gorzów.
19: Dyrektorzy szpitali chwalą propozycję. Od zapowiedzi reformy ochrony zdrowia zaczniemy. Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest decyzja sądu w sprawie aresztu. Ale koniec jeszcze sport. Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu. Zapraszam. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
21: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
20: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
0: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
20: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
19: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasowy areszt przedłużony, śledztwo w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej trwa. Sąd okręgowy w Lublinie odrzucił zażalenie na tymczasowy 3-miesięczny areszt dla Elnura A. 36-letni obywatel Gruzji jest oskarżony o zabójstwo Siemona Skierpieckiego, znanego w internecie z krytykowania reżimu Putina w Rosji. Przedstawione do tej pory w śledztwie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa, mówi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.
21: Realna jest obawa wymierzenia podejrzanemu surowej kary pozbawienia wolności. Realna jest obawa matactwa ze strony podejrzanego oraz realną jest obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego.
19: Przypomnijmy, do zabójstwa Roberta K., pseudonim artystyczny Siemon Skrzypiecki, doszło w Białej Podlaskiej w połowie czerwca. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Po kilku dniach obławy podejrzany 36-latek został zatrzymany w jednym z hosteli pod Warszawą. Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z Wiktorem Orbanem, ale trzeba dograć termin, przekazał rzecznik partii Rafał Buchenek, podkreślając, że najbliższa sobota wydaje się być mało prawdopodobna. Przypomnijmy, według medialnych doniesień Orban w weekend przyjedzie do Polski, a jednym z punktów jego wizyty jest spotkanie z prezesem PiS. Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca musi się wyróżniać. Czym?
22: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
23: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
24: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
19: Zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, często podczas kursu auto zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
25: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić szale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog. Musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
19: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu. Karolina Muchowa pokonała Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6 w pierwszym półfinale turnieju. Jej kolejną rywalkę poznamy jeszcze dziś wieczorem. Będzie to zwyciężyni trwającego właśnie spotkania Marta Kostiuk kontra Linda Noskowa. W tym momencie pierwszy set wygrała Noskowa, a drugi trwa. Jak będzie, przekonamy się. I to właśnie zawodniczka, która dziś zwycięży, zmierzy się z Karoliną Muchową w wielkim finale. Ćwierćfinały czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek wielki hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Mecz o 22 czasu polskiego. A w ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
27: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
19: 23 stopnie w tym momencie w Legnicy, najcieplejsze miejsce w kraju, 11 w Lesku, tam najchłodniej. Na co dziś musimy uważać w nocy? Przede wszystkim ostrzeżenia dla północno-wschodniej części kraju. Silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Uważajcie na siebie, bo potrwają one aż do jutrzejszego wieczoru. Ta noc będzie deszczowa, zwłaszcza na wschodzie i na północy kraju. W centrum i na zachodzie nieco spokojniej, a każdy dzień to coraz wyższe temperatury, ale z deszczem.
27: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
3: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
3: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
3: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
4: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
5: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama. Vox FM.
1: Vox FM. Robi lata. Robi lata. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Jest.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Vox FM, FM Κόσμος.
1: Faccio un amnia,

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
1: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
1: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji, taki jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Ograniczenie, zarówno jeśli chodzi o stawkę, jak i liczbę maksymalnych godzin pracy medyków, to zdaniem zarządzających szpitalami powinno zostać wprowadzone. Maksymalnie 240 zł na godzinę. Rząd zamierza wprowadzić maksymalne stawki godzinowe dla pracowników medycznych. Ogłosiła to minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Grenda. Co sądzą o tym dyrektorzy szpitali? Odpowiedział nam m.in. Jarosław Maroszek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Myślę, że jest to odpowiedź na bieżące problemy, które wyniknęły z różnych sytuacji związanych z, można powiedzieć, nieprzyzwoitymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia. Nie wiem, czy kwota 240 zł jest adekwatna, ale myślę, że oczekiwanie w szczególności kadry zarządzającej szpitali jest taka, żeby to ograniczenie było, tak? I to nie tylko ograniczenie kwotowe co do wynagrodzenia godzinnego, ale także ograniczenie ilości godzin.
0: Dyrektor Maroszek ma wątpliwości, czy takie limity nie skurczą kadry w szpitalach, ale uważa, że kierunek jest dobry w obliczu panujących oszustw. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.
3: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
0: Mówi sędzia Ewelina Paugen-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026 roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.

0: Tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
1: Komentuje Michał Drewnicki z PiS. Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach zagłosowało 27 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Osoby pokrzywdzone, na przykład w wyniku przemocy domowej, będą mogły tam uzyskać pomoc terapeutyczną. Na Dolnym Śląsku powstanie specjalna placówka dla dzieci i młodzieży.
2: Bezpieczna przystań to projekt DOPS-u, który ma działać dla dzieci i młodzieży, i też rodzin dzieci pokrzywdzonych poprzez przemoc, czy fizyczną, czy przemoc psychiczną. Ponad 2000 dzieci wiemy, że jest udokumentowane przez policję, które ulega takim sytuacjom.
1: Mówi wicemarszałek województwa Wojciech Bochnak. Wielu nastolatków nie zgłasza problemów domowych i nie przychodzi po pomoc. Dzięki takim ośrodkom ma się to zmienić.
3: Będziemy stosować metodę pracy tak zwaną Barnhouse'a. Jest to europejski system jakości pracy z ofiarą i świadkiem przemocy i dążymy do sytuacji, w której w jednym miejscu osoba poszkodowana będzie mogła liczyć na pomoc.
1: Mówi Ewelina Kisztelińska, dyrektorka Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt dostanie 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Pomocy. Kamera w każdym nowym samochodzie. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowe rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
5: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
4: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
5: I to jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
4: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Miasto po kilku latach przerwy znowu będzie właścicielem areny. Poznańscy radni podjęli decyzję, która ma w końcu odblokować remont legendarnej hali na Łazarzu. O szczegółach Bartosz Łojewski.
6: Przyjęty przez urzędników plan zakłada wymianę. Miasto umarza swoje udziały w międzynarodowych targach poznańskich, by odzyskać budynek areny. To czysto księgowy zabieg, który w praktyce nie zmienia nic w strukturze właścicielskiej targów, ale zwalnia je z ciężaru przebudowy hali. Teraz miasto będzie starać się o pieniądze na remont, skromniejszy niż początkowo planowano.
7: Docelowo arena zyska nowy standard technologiczny i funkcjonalny. Zależy nam na tym, by jednocześnie zachować charakterystyczną zabytkową bryłę i dostosować arenę do współczesnych wymagań. Według wstępnych założeń ten budynek powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
6: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u. Jak tłumaczą urzędnicy, targi nie były w stanie udźwignąć kosztownej rozbudowy i modernizacji obiektu. Dlatego konieczny był powrót do poprzedniego właściciela.
1: Relacjonował nasz reporter Bartosz Łojewski. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
8: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
9: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
10: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, kurs staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
11: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówka to trochę jak psycholog. Musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. W 2025 roku w stolicy Wielkopolski jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy. Jadąc nad Bałtyk, zabierzcie cieplejszą kurtkę. W Trójmieście najbliższe dni będą chłodne. Do tego należy się nastawić na opady deszczu.
12: W ciągu najbliższych kilku dni w Trójmieście będziemy mieli zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, ale burz się nie spodziewamy. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to wiatr ogólnie będzie miał tendencję słabnącą. Dzisiaj w nocy, jutro oraz pojutrze jeszcze możliwe okresowe porywy, ale takie maksymalnie do około 40-45 km na godzinę.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczyk. Nieco lepszej aury można spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu.
12: Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj przez najbliższe kilka dni będzie ona dosyć stabilna, przeważnie około 20 stopni, natomiast takie delikatne ocieplenie do około 24-25 stopni spodziewane jest we wtorek.
1: Mimo, że pogoda nie zachęca, i tak nie można skorzystać z większości kąpielisk w Trójmieście. powodem wywieszenia

0: Na czerwonych flag są nadal wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Wracamy do Krakowa. Na co dzień niedostępne dla odwiedzających, teraz otworzą się dla mieszkańców i turystów. Przyklasztorne ogrody. Kiedyś służyły modlitwie i pracy. Zakonnicy uprawiali warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów.
1: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. Jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
0: Mówi Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Zajrzeć za krakowskie klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskiej ogrodników, a zorganizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody: ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na piasku i cystersów w mogile, powiedziała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
0: Obowiązują zapisy. Rejestracja na najbliższe spotkanie jest już zamknięta, ale kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Warto więc śledzić stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej. Lekarze z Poznania wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego już we wrześniu ruszą do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
3: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych, szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
0: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Poznańscy naukowcy zabierają cały niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz aparat słuchowy ze sobą z Polski. Na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom i tropikalnej wilgotności. Wyzwaniem też są wierzenia tamtejszej ludności.
4: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. Myśmy też chcieli, troszeczkę dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi, i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
0: Dodaje dr Olgiert Estielar. Sprzęt, który zabierą ze sobą naukowcy, jest warty blisko 500 000 zł. Punkt podparcia to hasło pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczecinku w Zachodnim Pomorskiem. Studenci z ESP w Warszawie i Gdańsku przyjechali tu, żeby tworzyć w piaskowcu.
5: Robię taką rzeźbę, gdzie jest dwóch zmagających się zapaśników, człowiek się szarpie ze sobą i się zmaga z różnymi rzeczami.
6: Rzeźbię dwie postaci wspierające siebie nawzajem.
7: Robię część kręgosłupa, to są dwa kręgi, to jest ten kor, który nas trzyma.
0: Mówili studenci ESP, którzy sami przyznają, że szczecinieckie okoliczności przyrody sprzyjają twórczej pracy. A to już nie pierwszy plener rzeźbiarski w Szczecinku. Jego efekty staną w zabytkowej części miejskiego parku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Postęp.